0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: wjechał hulajnogą elektryczną w autobus. Nastolatek nie przeżył. Strona amerykańska pilnie przełożyła wizytę szefa polskiego MON. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczność wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
1: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń 13-latek poniósł śmierć na miejscu.
0: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść już jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA Petem Hexetem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plany reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki z innym seniorem o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
2: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
0: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. W Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyna i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografiami Violetty Villas i Jana Borysewicza. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Do 12 stopni na południu, do 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama. Bonton Radio 106.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Chełmie od kilku lat ukazuje się jednodniówka Ziemia Chełmska. Przypominali dziennikarze sztandaru ludu chełmianom na łamach gazety z 12 października 1971 roku. I dodali, że to właśnie wtedy ukazał się kolejny 28-stronicowy numer tego pisma. Zamieszczono w nim wiele interesujących artykułów, wspomnień, opowiadań i wierszy. Całość ilustrowana była zdjęciami i przerywnikami. Wzrok przyciągała barwna okładka i pomysłowa szata graficzna. Na uwagę zasługiwały m.in. artykuły Zbigniewa Waldemara Okonia poświęcone tryptykowi o chełmskiej drukarni, Stanisława Skibińskiego o podziemiach kredowych w Chełmie czy Leszka Eliaszczuka na temat tropów instrumentów gęślo podobnych.
1: Zwykle prezentujemy materiały z jednodniówek Ziemia Chełmska. Tym razem właściwie tylko taką informację o samym numerze zamieszczoną w sztandarze ludu. Zresztą takie informacje o pojawianiu się kolejnych jednodniówek często były zamieszczane. Taka oczywiście krótka charakterystyka, wskazanie jakie materiały, jacy autorzy i można powiedzieć autorzy tradycyjnie, bo Stanisław Skibiński jak najbardziej o podziemiach chełmskich, nawiasując bardzo ciekawy i interesujący materiał oparty o archiwalia. No taki materiał, do którego warto wracać, bo wiele szczegółów, które zostały tam umieszczonych, są rzeczywiście niezwykle ważne. O takim bieżącym funkcjonowaniu Chełma, no z jakimś jednak takim elementem propagandowym, nie ma co ukrywać. No i sporo poezji, sporo opowiadań. Właśnie ten numer Ziemi Chełmskiej tym się charakteryzował. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden artykuł. Artykuł, taka w zasadzie niewielka notatka autorstwa Andrzeja Wałkowieckiego. No i jest to okazja do przypomnienia osoby bardzo ważnej, jeśli chodzi o Radio Bonton. Przez wiele lat współpracował, no niestety już nie żyjący. No i warto tutaj zwrócić uwagę, że pojawił się jako jeden z autorów tekstów w jednodniówce Ziemia Chełmska. Artykuł był skromny, dotyczył przedsiębiorstwa Transpet, no ale warto zasygnalizować, że rzeczywiście taki materiał Andrzej Wałkowiecki przygotował. No tak, co jest też utyskiwanie, że mały nakład, no ale 1000 egzemplarzy to nie był zbyt mały nakład, biorąc pod uwagę dzisiejsze nakłady publikacji regionalnych, więc trzeba przyznać, że też na to trzeba tak z perspektywy czasu popatrzeć. Dosyć staranna szata graficzna, zresztą w artykule też jest o tym mowa, Jerzy Grossman, też już niestety nieżyjący, chełmski plastyk przygotował, a w samym tekście też się pojawiały materiały przygotowane przez Tadeusza Ścibiora, który też regularnie dosyć współpracował z Ziemią Chełmską. W sumie dosyć ciekawy numer, co prawda brakuje tam takich informacji konkretnych, zwykle taki zestaw się pojawiał, jeśli chodzi o życie kulturalne, literackie Chełma, ale jeśli chodzi o te inne materiały wspomnieniowe, chociażby to, rzeczywiście ten numer Ziemi Chełmskiej był niezwykle interesujący.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton.

0: lat.
1: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane, co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
1: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
0: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
2: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
0: Dziś m.in. o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim, tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. W sekcji Perspektywy o Szefirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry, mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W Chełmie od wczoraj trwa druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, porad specjalistów czy zajęć edukacyjnych. Więcej o dzisiejszym harmonogramie w lokalnych wiadomościach Radia Bonton o 7.30. Od dzisiaj spory remont w Chełmie. Odcinek ulicy Przemysłowej od Fabrycznej do Rolniczej zostaje całkowicie zamknięty dla ruchu. Utrudnienia mają potrwać do końca października i zmieniają także trasy autobusów CLA. W Chełmie ruszy wkrótce realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Przy ulicy Jedność ma powstać zielony parking na około 60 miejsc. Inwestycja za 560 tysięcy złotych ukróci dzikie parkowanie. Ruszył przetarg na realizację tego zadania.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. No i właśnie w dolinach górskich najchłodniej, miejscami zaledwie 9 stopni, najcieplej w północno-zachodniej części kraju, tam nawet 18.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Sam się czasami zastanawiam, czy to jest wrodzona umiejętność, że potrafimy sobie poradzić z poniedziałkiem i przetrwać do wtorku. No nie wiem, ale udało się na pewno, to jest pewne. Witam Was, Dominik Feldman, na antenie Radia Bonton. Mamy dzisiaj już 22 września i 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry.

0: Dzień dobry ponownie, 10 minut po godzinie... No siódmej, no oczywiście, że siódmej. Co myśleliście, że już powiem, że po ósmej? No nie, aż tak czas szybko nam nie pędzi. Dzisiaj 22 dzień września. We wtorek sprawdzamy, kto obchodzi imieniny już z samego rana. Słońce nam fajnie wstało o 6:21. No dobrze, to że wstało, to jedno. A zresztą o prognozie pogody już było, więc ja tutaj nie będę nic więcej dodawał. Dzisiaj coś przyjemnego, czyli osoby, które obchodzą i powinny świętować swoje imieniny, to Tomasz, Joachim oraz Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz oraz jeszcze Bazyla. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i dzisiaj będzie kilka jakby propozycji dla osób, które chcą wybrać dla siebie jedno nietypowe święto, bądź brać udział we wszystkich. Dlaczego by nie? Po pierwsze, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Tak jest. Po drugie, dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy. Tu może być ciekawie. Światowy Dzień Nosorożca. No i Światowy Dzień Dawcy Szpiku.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
8: Bon Ton.

0: Są rzeczy, które na świecie trzeba wytłumaczyć. Są takie, które muszą zbadać specjaliści. Są tacy, nad którymi muszą naukowcy posiedzieć nawet i kilka lat. I właśnie poniekąd, czasami nawet i właśnie takim sprawom się przyglądamy. Czas na najnowszy odcinek programu A Dlaczego?
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Przez kilka dni chodzimy po lesie i prawie ich nie widać. Potem przychodzi deszcz, mija kilka dni i nagle grzyby są wszędzie. Czy one naprawdę pojawiają się z dnia na dzień? Oto zapytał Adaś ze szkoły podstawowej nr 6 w Chełmie.
4: Dlaczego grzyby pojawiają się po deszczu?
3: Odpowiedź zaczyna się od tego, że to, co widzimy w lesie jako grzyba, właściwie jest tylko częścią całego organizmu. Większość jego życia odbywa się pod ziemią albo wewnątrz innego podłoża. Ta ukryta część nazywa się grzybnią. Grzybnia składa się z cienkich, rozgałęzionych nitek zwanych strząbkami. Może zajmować sporą powierzchnię i rozwijać się przez długi czas, choć my jej w ogóle nie widzimy. To, co zwykle nazywamy grzybem, na przykład kapelusz z trzonem, jest natomiast owocnikiem. I właśnie ten owocnik może pojawić się stosunkowo szybko, kiedy warunki stają się odpowiednie. Jednym z najważniejszych czynników jest oczywiście wilgoć. Po deszczu gleba i ściółka leśna są znacznie bardziej wilgotne. Dla grzybni oznacza to lepsze warunki do wzrostu i wytworzenia owocnika, ale sam deszcz nie wystarczy. Znaczenie ma również temperatura, wilgotność powietrza, dostępność składników odżywczych i sam gatunek grzyba. Dlatego nie jest tak, że po każdym deszczu następnego dnia pojawiają się grzyby. Czasami potrzebują kilku dni, a czasami znacznie dłużej. I tutaj dochodzimy do najciekawszej rzeczy. Grzyby nie powstają z deszczu. Deszcz nie tworzy grzyba. Grzybnia często już tam jest. Można to porównać do rośliny, która ma pod ziemią korzenie, ale jeszcze nie wypuściła tego, co widzimy nad powierzchnią. Kiedy warunki są odpowiednie, grzybnia zaczyna tworzyć owocnik. Ten rośnie, dojrzewa i produkuje zarodniki, czyli struktury służące grzybom do rozmnażania. A potem zarodniki mogą zostać przeniesione przez wiatr, wodę albo zwierzęta i rozproszyć rozwój w innych miejscach. Dlatego po deszczu możemy mieć wrażenie, że las nagle wyprodukował grzyby. W rzeczywistości przez cały czas działała tam ogromna, w większości niewidoczna sieć grzybni. Deszcz po prostu pomógł jej przejść do kolejnego etapu i dlatego następnym razem, kiedy po kilku mokrych dniach wejdziecie do lasu i zobaczycie mnóstwo grzybów, warto pamiętać. Większość pracy grzyby wykonują wtedy, kiedy ich nie widzimy. To, co wystaje nad ziemię, jest tylko ich owocnikiem, a prawdziwy grzyb, ten ukryty w glebie, ściółce czy drewnie, może być tam znacznie wcześniej. Pytanie zadał Adaś ze szkoły podstawowej nr 6 w Chełmie. Dziękuję bardzo, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do jutra, pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
5: Bonton Radio. I wszystko gra.
6: Let me tell you.

0: reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
4: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Muzyka i głos AI.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama. Mamy dzisiaj wtorek i 7:30. Skoro jesteście tak blisko radioodbiorników, wykorzystajmy to, ale nie przeciwko wam, tylko dla was. Czas najwyższy na najświeższe informacje lokalne Radia Bonton.
2: Jest 7:30. Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Trwa druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem. Chełmianie mogą bezpłatnie korzystać z badań profilaktycznych, w tym m.in. z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. Wydarzenie zaplanowano w kilku lokalizacjach.
3: Wydarzenie odbędzie się 22 września w Szkole Policjalnej Medyczne Studium Zawodowym przy ulicy Szpitalnej 50. Natomiast 25 września podczas ekopikniku na Placu Łuczkowskiego. W programie m.in. edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego odżywiania, profilaktyka chorób i zatruć oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
2: Mówi Kacper Jasek z Chełmskiego Magistratu. Dzisiejsze spotkanie w studium rozpocznie się o godzinie 16. W jego ramach zaproponowano m.in. masaż dłoni i worksite, akrobacje mózgowe, porady opiekuna medycznego, pomiary ciśnienia czy edukację na temat cukrzycy różnych typów. Również edukację w zakresie zdrowego, zbilansowanego odżywiania. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Chełmie czekają spore zmiany. Od dzisiaj odcinek ulicy Przemysłowej między Fabryczną a Rolniczą zostaje całkowicie wyłączony z ruchu. Drogowcy ruszają tam z gruntownym remontem. Roboty obejmą rozebranie starej drogi, wykonanie nowej podbudowy i ułożenie świeżego asfaltu. Zgodnie z planem ten fragment Przemysłowej pozostanie nieprzejezdny aż do końca października, dlatego warto z wyprzedzeniem zaplanować alternatywne trasy. Inwestycja wpłynie również na transport zbiorowy. Autobusy CLA linii 1, 8 i 9 w kierunku dworca PKP pojadą objazdem ulicami Rolniczą, Wołyńską i Piłsudskiego. Dwa tymczasowe przystanki zostaną wyznaczone przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej i Wołyńskiej.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Na drodze do realizacji znalazł się projekt dotyczący budowy zielonego parkingu przy ulicy Jedność w Chełmie. Zielony parking na osiedlu Dyrekcja to pomysł zgłoszony do budżetu w 2025 roku i poparty wtedy ponad 1500 głosami mieszkańców. Chełmscy urzędnicy ogłosili przetarg na wykonanie tego zadania, czyli utwardzenie terenu ażurowymi płytami. Ma to umożliwić przesiąkanie wody do gruntu, a nazwa Zielony nawiązuje do możliwości wzrostu trawy w oczkach tych płyt. Parking ma obejmować około 50 do 60 miejsc. Koszt zadania oszacowano na 560 tysięcy złotych. Autor projektu podkreślił, że w jego wniosku ważne jest zadbanie o miejscowe drzewa i takie skonstruowanie dokumentacji, by nie przewidywała wycinki żadnego z nich. Budowa parkingu ma zakończyć proceder dzikiego parkowania na trawiastym nieużytku. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krasnymstawie ma powstać ogólnodostępna siłownia plenerowa. Powiat krasnostawski podpisał z samorządem województwa lubelskiego umowę na realizację takiej właśnie inwestycji. Obiekt ma zostać wyposażony w 6 urządzeń treningowych, w tym urządzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również elementy małej infrastruktury, lampy solarne, ławkę solarną oraz monitoring. Z siłowni będą mogli korzystać m.in. seniorzy, młodzież czy osoby z niepełnosprawnościami. Wartość projektu to prawie 250 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosi ponad 181 tysięcy. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 czerwca przyszłego roku.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: co na drogach, co w przepisach, co nawet w waszych dowodach rejestracyjnych, temu wszystkiemu przygląda się Marcin Petruk, niezwykle pożyteczny człowiek w tej firmie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeszcze dziś RoadPol prowadzi na drogach całej Europy akcję Safety Days, dlatego pamiętajcie o rozsądku za kółkiem, stosowaniu się do znaków, przede wszystkim tych dotyczących limitów prędkości oraz do przestrzegania zasad pierwszeństwa. Ta ostatnia z reguł jest teraz bardzo istotna, szczególnie w centrum, chociażby na przejściach dla pieszych czy wokół rond Turbinowego i Jana Pawła II. I jeszcze informacje odnośnie remontu ulicy Przemysłowej. Od dziś do końca października będzie ona wyłączona z ruchu samochodowego na odcinku między Rolniczą a Fabryczną.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Muzyka i głos AI.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Właśnie czytam na dkms.pl, że misją fundacji jest walka z nowotworami krwi. W czasie naszego spotkania dzisiaj będę chciał, żebyście, jeśli jeszcze nie dołączyliście, zostali takim potencjalnym dawcą szpiku. To nic nie kosztuje, a naprawdę może komuś uratować życie. No dobra, wystarczy tylko, że w wyszukiwarkę w Google wpisałem sobie DKMS i już jest od razu przekierowanie. No i mamy: zamów pakiet rejestracyjny i zostań dawcą szpiku. Czyli okazuje się, że tak naprawdę nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Nic nie trzeba kompletnie robić, bardziej poważniejszego i jakoś was mocno absorbującego. Wypełniacie ankietę i przychodzi wam do domu taka pałeczka do wymazu. Odsyłacie i po robocie. Chociaż rozglądajcie się, bo być może dzisiaj w jakichś galeriach lub w miejscach publicznych będą się pojawiali przedstawiciele DKMS-u. Dołączcie do bazy.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Reklama.

0: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie, napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
1: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
0: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
2: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
3: Broń krótka, tak?
2: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
0: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
0: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
1: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
0: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: 12 stopni miejscami na południu, 15 w centrum i na wschodzie, 18 w północno-zachodniej części kraju. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, ale pojawi się też słońce, głównie na zachodzie. W górach może padać śnieg.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Dzień dobry, ponownie witam Was Dominik Feldman. Mamy już 8:05 i już mamy w studiu naszego gościa. Za chwilę rozmowa, dosłownie za kilka minut, także przygotujcie troszeczkę wolnego czasu, więcej niż zazwyczaj, żeby móc przysłuchać się treści mówionej.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Jesteśmy w schronisku miejskim z nowymi ludźmi o wielkich sercach, z tym, co dają najcenniejsze, czyli czas. Proszę tutaj nie przewracać oczami, bo to jest prawda. Jest pierwsza wolontariuszka, proszę się przedstawić.
2: Witam, nazywam się Dorota, jestem wolontariuszem od kilku lat.
1: Dorota, powiedz mi, dlaczego to robisz, bo to jest najważniejsze.
2: Kocham zwierzęta. Naprawdę, szczerze kocham zwierzęta. Daje mi to też poczucie relaksu, od stresowania się, przede wszystkim od codzienności. Czuję, że robię coś dobrego dla innych, niczego nie chcę w zamian i kogoś po prostu uszczęśliwiam. Czyli naszych czworonożnych przyjaciół w chemskim schronisku, a jest ich sporo, także jest tu kogo uszczęśliwiać. Daje poczucie szczęścia komuś innemu, to sama jestem szczęśliwa. To działa w dwie strony. One dają coś nam, my dajemy coś im.
1: No i to jest właśnie wolontariat.
2: Tak jest.
1: Ile lat jesteś tutaj?
2: Dokładnie już nie pamiętam, powiem szczerze. Naprawdę kilka lat temu podpisałam umowę, ale nie wiem, czy to już dwa, czy więcej.
1: Czyli byłaś tutaj, jak działy się te wszystkie rzeczy takie?
2: Zimą, jak było tak strasznie.
1: Dokładnie.
2: Tak, nie był to łatwy widok, no ale są zmiany, wszystko idzie na lepsze. Robimy co możemy wspólnymi siłami, ale bardzo, bardzo potrzebujemy nowych wolontariuszy. Psów jest dużo, jest rotacja piesków. Potrzebujemy wolontariuszy po to, żeby wychodzili z psami na spacer, żeby te psy były socjalizowane, bo wtedy to zwiększa szanse na adopcję, a o to nam przede wszystkim chodzi. Żeby te psy miały szansę, żeby ktoś się wybrał, zabrał, żeby one były społecznione, żeby one umiały chodzić na smyczy, żeby one przychodziły na przywołanie, żeby ten lęk, który w nich jest po trudnych przejściach, bo takie też tutaj zwierzęta trafiają, to żeby ten lęk jednak opanować i nauczyć te psy od nowa, że człowiek może być dobry i żeby ktoś tutaj wypatrzył swojego nowego przyjaciela dzięki tym filmikom, które udostępniamy na naszym profilu wolontariusza chemskiego schroniska dla zwierząt na Facebooku. Tam zachęcamy, można zaglądać, oglądać te pieski, nasze filmiki. Może ktoś tam zobaczy swojego czworonożnego przyjaciela. Zachęcamy, zapraszamy.
3: Zachęcamy bardzo dobrze, bardzo właśnie też tutaj z koleżanką. Ja też mam na imię Dorota, ja jestem troszeczkę krócej tutaj w schronisku, bo ja jestem dopiero od marca, więc zimy jeszcze nie przeżyłam, nie przetrwałam, ale wszystko przede mną. Więc zapraszamy właśnie wolontariuszy, tak jak tu koleżanka powiedziała, bo są niezbędni nam tutaj do pomocy w schronisku. Dzieją się bardzo dobre rzeczy, naprawdę, ale oprócz tego, że zapraszamy do pracy w wolontariacie, to zapraszamy też do adopcji. To jest dla nas też bardzo priorytetowa sprawa.
1: Tutaj jeszcze mówicie, że potrzebujecie wolontariuszy, ale najważniejsza rzecz, jakie warunki musi spełnić osoba, która chce tutaj pomagać, żeby móc być wolontariuszem? Tu też jakaś umowa jest podpisana, coś tutaj Dorota wspomniała wcześniej.
3: Tak, jest umowa. No najważniejsze to po prostu jest wielkie serce, wydaje mi się też, do zwierząt, dla zwierząt, bo to jest najważniejsza rzecz. A no, pozostałe warunki to tak jak w każdej umowie, tak, że po prostu no, trzeba tutaj się opiekować tymi zwierzętami, dbać o nie. Chyba to jest taka najważniejsza sprawa, tak mi się wydaje.
1: A powiedz mi, jak wy sobie radzicie, może nie radzicie, tylko łączycie z prawy domowe, osobiste z tymi tutaj, no bo oczywiście wolontariat to dawanie najcenniejszego, co się ma, czyli swojego czasu. Jak wy to łączycie? Jak wy to godzicie?
3: No trudno jest, to znaczy, no jesteśmy w różnym wieku wolontariusze. Ja już, że tak powiem, moje dziecko jest dorosłe, samodzielne, więc mam ten czas, żeby tu poświęcić tym zwierzakom. No oczywiście mąż czasami już mówi, że może byśmy wyszli gdzieś albo coś zrobili razem, ale no ja mówię, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Dla mnie naprawdę kocham zwierzęta i jestem tutaj przykładem tego, że adoptowałam psa właśnie z chełmskiego schroniska w lipcu. Jest to cudowny pies, Humus. Mam oprócz tego jeszcze swojego pieska, dwa koty, więc no tak miałam obawy, jak to wszystko się da pogodzić, ale da się, naprawdę się da. Także jestem przeszczęśliwa. A czas mówię, no bardzo, jest oczywiście zawodowo pracujemy, większość nas pracuje zawodowo, niektórzy są emerytami, więc też poświęcają swój czas, natomiast wszystko się da pogodzić, jak się chce.
1: Jak ma na imię mąż?
3: Mąż mój ma na imię Artur.
1: Panie Arturze, dziękujemy za wytrwałość, ma pan cudowną żonę, oby przed wami wiele, wiele cudownych lat.
3: Dziękuję w imieniu swoim i w imieniu męża, dziękuję bardzo.
1: Dorota, czy wolontariusz musi mieć skończone 18 lat?
3: To znaczy tak, do podpisania umowy musi mieć skończone 18 lat, natomiast jeżeli przychodzi dziecko starsze, mogę tak powiedzieć, z rodzicem, to no oczywiście też czasami chyba 13 lat, bo ja dokładnie nie wiem, ale 13 lat musi mieć chyba ukończone, żeby też można było na przykład pieska dziecku łącznie z rodzicem tak wydać.
1: Dobra, to teraz przejdźmy do tego, co będzie 27 września, bo wy też będziecie głównie tam na tej imprezie z okazji Dnia Zwierząt.
3: Tak, 27 września będzie bardzo wielkie wydarzenie tutaj dla chełmskich zwierzaków. Będzie festyn, będą niespodzianki. My będziemy też jako wolontariusze z pieskami, chyba 8 psów, tak Dorotka, 8 psów będzie?
2: Tak, tak.
3: Albo 9.
2: Tak,
3: 8-9 psów, także zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Będzie można zapisać się do wolontariatu.
3: Będzie można
2: grochóweczka za darmo.
3: Tak będzie jest. Będzie ciacho, będziemy pies, więc też
2: ale
3: będzie ciacho.
2: Ale Jasław tam będzie.
3: Tak, także naprawdę będą wielkie rzeczy, będą fajne rzeczy, ale przede wszystkim będą psiaki. I zapraszamy serdecznie, będą też nasze chełmskie solińskowe szczeniaczki, bo mamy takie tutaj dwa malusińskie.
1: Tak. Więc też są te dwa czarne, które były w styczniu?
3: Nie, to są tamte nowe. Tamte już poszły, tak. Tamte poszły do adopcji, natomiast tutaj mamy teraz małe szczeniaczki takie i naprawdę też one potrzebują domku swojego. To są takie maleństwa, które będą pokazane i zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Będzie można też poznać inne pieski, seniorki, które są w chełmskim schronisku, czyli naszego Carlo, chociażby mega spokojnego psa. Także będzie można poznać, pogłaskać, zapytać, dowiedzieć się, na czym polega wolontariat od samych wolontariuszy. Będzie można zapisać się na ten wolontariat. Także będziemy na was czekać.
3: Będziemy czekać na wszystkich chełmian, na wszystkich na wszystkie osoby z gmin, dobrych ludzi, o dobrych sercach. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wielka rzecz.
1: To, co teraz państwo słyszą, to są psy, które właśnie wracają ze spacerów. Idę teraz do wolontariuszy, bo ci panowie to wolontariusze.
3: Tak, to wolontariusze, jeszcze tutaj dziewczyny zaraz przyjdą, także nas tutaj
1: ale idę
3: dzisiaj
1: panów złapać. Także dziękuję i do zobaczenia.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
4: Z tego wszystkiego zapomniałam się przedstawić na początku rozmowy. Kinga Miszczek oczywiście. Witam państwa serdecznie. No i zapraszam oczywiście na dłuższą część naszej rozmowy, już tam głównie z wolontariuszami takimi świeżymi, na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
7: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Reklama. Bonton.

0: Dzisiaj w radiu czy w telewizji, gdzie byście do internetu nie zerknęli, to w sumie mam nadzieję, że tak będzie, będzie głośno o dawcach szpiku, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Dawców Szpiku. No i właśnie w tym dniu organizacje proponują pomoc bliźniakom genetycznym. Dla ludzi chorujących na białaczkę nie ma po prostu lepszej terapii niż przeszczep szpiku. Jednak uzyskanie dawcy zgodnego pod względem genetyki jest no niesamowicie trudne. Dlatego właśnie w tym dniu zachęca się na przeróżne sposoby do zrobienia wymazu i rejestracji w bazie dawców. Już wam przypominałem, drodzy słuchacze, dzisiaj jak to zrobić. Na dkms.pl macie wszelkie szczegóły. Natomiast teraz chciałbym podpowiedzieć, jak wygląda w ogóle odpowiedź na pytanie, jak brzmi odpowiedź na pytanie, czy mogę zostać dawcą szpiku. A więc tak, zarejestrować można się może dosłownie każdy ogólnie zdrowy człowiek w wieku od 18 do 55 lat, nie posiadający znacznej nadwagi oraz świadomy swojego zobowiązania. Dawcą faktycznym można jeszcze zostać do 61 roku życia. Zamówić pakiet wystarczy rejestracyjny, przypominam, wypełnić formularz, pobieramy wymaz z wewnętrznej strony policzka i odsyłamy całość do DKMS-u. Z przesłanej tej próbki wykonana później jest typizacja antygenów zgodności tkankowej, no i wyniki z danych z formularza wprowadzone są do bazy. Proces trwa około 2-3 miesięcy, no a później już jesteście potencjalnymi dawcami. Wszelkie szczegóły, jak to dokładnie wygląda krok po kroku, jak zwykle odsyłam was na główną stronę internetową dkms.pl. Tam rozwieją wam wszelkie wątpliwości.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Muzyka i głos AI.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Reklama.
6: Z wiadomościami sportowymi. Nie w reklamówce, tylko wszystko w głowie przynosi do nas Marcin Pedruk i chętnie to wszystko za chwilę wyłoży i położy jak na tacy na 104,9 FM. Marcinie, zapraszamy. Minęła już 8:30.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Pedruk. Bez zmian w czołówce chełmskiej klasy A. Liderem stawki pozostał Tatran Kraśniczyn, który 7-3 pokonał na własnej murawie Unię Białopolę. Druga lokata należy do Saweny Sawin po wyjazdowej wygranej 4-0 nad Zniczem Sienica Różana. Na trzecie miejsce awansowała natomiast Sparta Rajowiec Fabryczny, która 6-0 pokonała u siebie rezerwy ruchu Izbica. Komplet punktów dopisał do dorobku również Start Krasnystaw, wygrywając 7-1 ze Startem Pawłów, mówi trener Roman Rossa.
11: Bardzo byliśmy mile zaskoczeni, że tak duża ilość kibiców przyszła nas dopingować. No i myślę, że ułożył się tak, jakbyśmy chcieli. Szybko zdobyta pierwsza, druga bramka ustawiła mecz. Myślę, że zdominowaliśmy przeciwnika w pierwszej części pierwszej połowy. Bardzo dobrze wyglądała nasza gra i jest to dobry prognostyk na następne mecze. Myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.
10: Po 5 kolejkach tabelę chełmskiej klasy A zamyka Unia Białopole. W chełmskiej klasie B natomiast wciąż niepokonanym liderem jest KS Bezek. W czwartym jesiennym spotkaniu zespół mierzył się na wyjeździe z Agrosem Suchawa i pokonał go 7-2. Drugą lokatę piastuje Wojsławia Wojsłowice, która 1-1 zremisowała z rezerwami Orła Srebrzyszcze. Z kolei B-klasowe podium zamyka Hutnik Dubeczno, który 8-2 pokonał drugi zespół Boguchanna. Kolejne spotkania w dwóch ligach mają ze sobą również zespoły juniorów Chełmianki. Więcej trener Tomasz Iwan.
12: Graliśmy w sumie 4 spotkania, 2 spotkania w lidze chełmskiej, 2 spotkania w lidze wojewódzkiej, w lidze chełmskiej 2 spotkania wygraliśmy. Te mecze są po to, żeby chłopaki nabierali pewności siebie, się wygrywali i tam wynik jest sprawą drugorzędną. W lidze wojewódzkiej przegraliśmy z Awią 6-0, a w sobotę przegraliśmy z Górnikiem Łęczna 2-8. No cóż, nasze wyniki może nie zadowalają, ale to jest proces, w który wierzymy, chcemy dalej iść do przodu. No i zobaczymy, co z tego będzie za jakiś czas. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej zawodników trafiało do pierwszego zespołu. Wyniki nie do końca są naszym celem.
10: W następnym meczu Ligi Wojewódzkiej juniorzy Chełmianki zmierzą się z Tomasowią Tomaszów Lubelski, zaś w lidze chełmskiej z Agrosem Suchawa.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonton.

0: skoro już 8.40, to jest zasadnicze pytanie. Czy jest obecny Marcin Petruk? Jeśli jest, no to na pewno będzie dla was miał garść informacji. Przede wszystkim dla kierowców, dla zmotoryzowanych. Tych, którzy zawodowo bądź mega błyskawicznie pędzą do innych zawodów, ale właśnie takim środkiem jak samochód. No to co, Marcinku, proszę bardzo, oddajemy ci głos. Nie ukrywajmy tego, że jesteś z nami.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Powoli zbliża się nam czwarty i ostatni kwartał roku, a policja i specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm, bo jak na razie statystyki dotyczące nietrzeźwych kierowców wskazują na to, że może paść rekord. W zeszłym roku w ręce sprawiedliwości wpadło ponad 95 tysięcy zmotoryzowanych na podwójnym gazie, zaś tegoroczne liczby nie napawają optymizmem. Szczególnie kiepskie pod tym kątem okazały się wakacje, podczas których znacznie ponad 20 tysięcy osób miało w organizmie promile podczas zatrzymania. Mundurowi apelują o rozsądek, zwłaszcza że przed początek listopada i czas Bożego Narodzenia, czyli te okresy w roku, kiedy w najkrótszym czasie zostaje ujętych najwięcej nietrzeźwych kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.
6: Czas przenieść się trochę do czasów szkolnych, ale spokojnie, nie będziemy obgadywać tych, którzy są teraz w szkole. Nie o to chodzi. Właśnie czytam o historii, w której wyglądało w sposób to następujący. Dręczyciele chcieli upokorzyć Josha, no i kazali mu zaprosić na randkę najpopularniejszą, najpiękniejszą dziewczynę w całej szkole. Wiadomo, chłopaki sądzili, że dziewczyna go po prostu wyśmieje, ale stało się całkowicie inaczej. Chłopakom żarty szybko się ukróciły, bo dziewczyna przyjęła zaproszenie Josha. Tak jest. No to oby żyli długo i szczęśliwie. Jakby to powiedzieć, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch w PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
1: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
0: Mówi Joanna Wicha.
1: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
0: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić

0: Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
1: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
0: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
0: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
3: Bawimy się. Na przykład w klocki. Przez udawaną rodzinę.
4: Gramy w piłkę.
0: Ogólnopolski dzień przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Prezydent Chełma odmówił zgody środowiskowej zakładowi Eko Asfalt przy ulicy Wygon. Firma chciała produkować spoiwa do asfaltu z przetwarzanych odpadów. Powodem odmowy jest niezgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponad 900 milionów złotych kar dla hurtowni farmaceutycznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca największym graczom, że przez ponad dekadę wymieniali się informacjami o cenach i zakupach aptek, ograniczając w ten sposób konkurencję. Gmina Dubienka chce kupić mikrobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Auto ma pomieścić co najmniej 6 osób i jedną osobę na wózku. Wartość zamówienia to do 170 tysięcy złotych netto. Samochód ma być gotowy do 1 grudnia. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 9.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie składy budowlane. Dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Zaledwie 9 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 na Podkarpaciu, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury. Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze. Pojawi się też słońce, głównie na zachodzie, w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Jak pięknie czas nam szybko leci. Już mamy wtorek i już mamy dosłownie 6 minut po godzinie 9. Witam Was, Dominik Feldman. Życząc Wam oczywiście dobrego dnia. Cały wtorek przed nami, a cały ten wtorek jest wypełniony naprawdę

sporą ilością świąt nietypowych. Ci, którzy rano zaspali i przespali naszą sprawdzenie kartki z kalendarza, przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ćwiczeń Przed Lustrem, prośby o podwyżkę płac, Światowy Dzień Nosorożca, no i Światowy Dzień Dawcy Szpiku.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W sierpniu doszło do włamania do aplikacji MyDoctor, w wyniku którego potencjalnie prawie 19 milionów rekordów Polaków wyciekło, czyli tych wszystkich danych medycznych. Dzisiaj powracamy do sprawy w Witaminie FM. Janek Zieliński, zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski dokonał pilnej zmiany planu kontroli na ten rok, przez co inspektorzy wkroczą do szeregu placówek medycznych, a w trakcie jest też kontrola u producenta aplikacji, który wraz z placówkami medycznymi ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych danych. Dokładnie sprawdzane będą zabezpieczenia danych osobowych pacjentów w zakresie recept, numerów PESEL, danych kontaktowych, adresów i pozostałych informacji medycznych. W ostatnich dniach pacjenci w całej Polsce masowo otrzymywali SMS-y z ostrzeżeniami o wycieku ich danych. W tej grupie są także hełmianie, którzy leczą się chociażby w miejskim, samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, który również korzysta z tej aplikacji. O szczegółach mówi Mariusz Żabiński, dyrektor MSP ZOS w Chełmie.
3: Naruszenie to nie wystąpiło w systemach naszej placówki. Natomiast podjęliśmy działania, co do których jesteśmy zobowiązani jako administrator państwa danych. Czyli wystąpiliśmy do dostawcy o ustalenie zakresu naruszenia, zgłosiliśmy sprawę prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zabezpieczyliśmy dostęp do naszego konta. Naruszenie może obejmować imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące zdrowia, w tym informacje o wystawionych receptach i przebytych wizytach. Dopiero teraz otrzymaliśmy z firmy MyDR wykaz osób, których dotyczy to naruszenie, dlatego teraz otrzymaliście Państwo informację w postaci SMS-a bądź maila. Nasza placówka nigdy nie prosi o podanie numeru PESEL, hasła, ani danych karty płatniczej w żadnych wiadomościach elektronicznych albo w SMS-ach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem MSP ZOS w Chełmie pod numerem 82 563 0519 lub za pośrednictwem maila na adres iod@mspzoshelm.pl. Pełne wytyczne dotyczące postępowania są dostępne pod adresem pacjent.mydr.pl oraz na stronie mspzoshelm.pl.
2: Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Można sprawdzić, czy nasz PESEL jest częścią wycieku na stronie bezpiecznedane.gov.pl, a także zadbać o podstawową, nazwijmy to, cyfrową higienę. Czytaj, mocne, złożone hasła, wyczulenie na telefony, gdzie otrzymujemy naciski na przelanie pieniędzy na rzecz banku, przychodni, etc. Ale o najważniejszych rzeczach mówi chełmski specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa Cezary Pasierkiewicz.
4: Rozwijać się. Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym AI i technologie idą do przodu w niespotykanym szybkim tempie. Jeśli zostaniemy w miejscu, nie będziemy rozwijać się pod kątem zagrożeń, zostaniemy w tyle i możemy paść ofiarą ataku. Żyjemy w nowoczesnym świecie, w którym AI daje mnóstwo możliwości. Proszę zauważyć, że ataki socjotechniczne na ten moment mogą być wysoce wyrafinowane. Wcześniej mógł do nas dzwonić konsultant o imieniu Janek Jacek, ale teraz może dzwonić do nas numer córki, syna z jego głosem. Oczywiście może to dzwonić pani z recepcji, ktoś, kto się podaje za panią z recepcji, prosząc o na przykład potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji, dokonaniu wpłaty i w ten sposób dokona ataku socjotechnicznego, a my stracimy pieniądze. Niemniej jednak na ten moment pozostaje nam zastrzeżyć PESEL. To jest na ten moment najlepsze rozwiązanie i jedyne. Jestem zdania, że ten PESEL domyślnie powinien być zastrzeżony. Powinniśmy móc go odstrzeżyć w sytuacjach kontaktu z urzędami czy w dokonywaniu czynności cywilnoprawnych.
2: Sprawa jest rozwojowa i będziemy do niej wracać, gdy pojawią się nowe informacje. Póki co napływają pierwsze doniesienia o pacjentach, którzy domagają się zadośćuczynienia, tak jak pacjent z Kostrzyna nad Odrą, który chce uzyskać 20 tysięcy złotych odszkodowania od swojej przychodni. A jak stanowi artykuł 82 ustęp 1 w rozporządzeniu dotyczącym RODO, tu cytat: każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesione poniesioną szkodę. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i dużo, dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
5: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj dzień bez samochodu, więc proszę mi tam dzisiaj nie jeździć tym samochodem w ogóle, nigdzie kompletnie. Po pierwsze zaoszczędzicie, a po drugie no weźmiecie szczytny udział właśnie w tym nietypowym święcie. Nie wszyscy pewnie o tym wiedzieli, więc przyznaję, że trochę jakby zawaliłem. Z mojej strony to jest jakby wielka przykrość, no bo mogłem o tym wczoraj powiedzieć, tak? No to dzisiaj byście do tej roboty samochodem nie pojechali, tylko na przykład komunikacją miejską. No właśnie, no właśnie. No ale po pierwsze oszczędności, a po drugie w ogóle gdybyście sprzedali samochód, to byście kupę kasy zaoszczędzili, bo słuchajcie, kupił ostatnio kolega samochód, dosłownie rok temu. Był wart jakieś 70 tysięcy. Tyle za niego zapłacił. W tym roku chce go sprzedać, a tam ceny na rynku... Jakby chciał kupić, to pewnie drogo, ale jak chce sprzedać, to jakieś nawet poniżej 50 tysięcy. Rozumiecie? Spadek na 5-letnim samochodzie ceny wartości o 20 tysięcy. Nie ma sensu kupować samochodu. Lepiej jechać sobie na giełdę i kupić rower. Tylko gorzej będzie w zimę. Ale tak naprawdę człowiek jest w stanie do wszystkiego się przyzwyczaić.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Nadszedł właśnie ten moment. Minęła 7.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Dosłownie co to mówiłem 2 godzinki temu, a tu już 9.30 i czas na kolejną dawkę najświeższych lokalnych treści.
4: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nabosat. Prezydent Chełma odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zakładu produkcji spoiw do mieszanek mineralno-asfaltowych. Inwestycja miała powstać na działce przy ulicy Wygon na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wniosek w tej sprawie złożyła firma EcoAsfalt. Plan zakładał uruchomienie zakładu o wydajności około 2 ton produktu na godzinę. Do jej produkcji miały być wykorzystywane materiały powstające z przetwarzania odpadów. W ramach inwestycji planowano m.in. mechaniczną obróbkę odpadów, ich rozdrabnianie i separację metali oraz materiałów tekstylnych. W efekcie miały powstawać m.in. miał gumowy i granulat wykorzystywane następnie do produkcji spoiw do mieszanek mineralno-asfaltowych. Miasto nie zakwestionowało jednak w tej decyzji samej technologii. Kluczowa okazała się zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka, na której miał powstać zakład, jest w planie oznaczona symbolem SP25. Teren przeznaczono tam na składy i budownictwo. W ocenie miejskich urzędników planowana działalność obejmująca również zbieranie i przetwarzanie odpadów wykracza poza funkcję określoną w miejscowym planie. I to właśnie niezgodność z planem była podstawą odmowy. Postępowanie rozpoczęło się po złożeniu wniosku przez EcoAsfalt pod koniec czerwca. W sierpniu pełnomocnik spółki złożył ponaglenie dotyczące prowadzonego postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie uznało jednak, że prezydent Chełma nie dopuścił się ani bezczynności, ani przewlekłego prowadzenia sprawy. Ostateczną decyzję o odmowie wydano wczoraj. Jednak spółka oraz pozostałe strony postępowania mogą się od tej decyzji odwołać. Termin na taki krok to 14 dni od doręczenia decyzji. Kupujemy lek w aptece i płacimy cenę, którą widzimy na rachunku, ale zanim lek trafi na apteczną półkę, przechodzi przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jednym z jego kluczowych etapów przez lata dochodziło do ograniczania konkurencji. Urząd nałożył na 4 firmy z branży farmaceutycznej łącznie ponad 904 miliony złotych kar. Urząd twierdzi, że największe hurtownie leków przez ponad 10 lat wymieniały się między sobą informacjami o cenach, sprzedaży i warunkach handlowych.
5: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych. Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Firmy, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, mogły uniknąć wzajemnej rywalizacji o klientów, kosztem osiąganych wyników finansowych. Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek.
4: Mówił Tomasz Chrustny, prezes urzędu, a skala tego rynku była ogromna. Według urzędu trzy największe grupy hurtowe miały w latach 2015-2022 łącznie ponad 70% udziału w hurtowej sprzedaży leków w Polsce. Prezes UOKiK przekonuje, że konsekwencje mogły odczuwać nie tylko apteki, ale ostatecznie także pacjenci. Mniej konkurencji między hurtowniami oznaczało bowiem gorsze warunki, na jakich apteki mogły kupować leki.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Gmina Dubienka prowadzi postępowanie w formie zapytania ofertowego na zakup samochodu typu mikrobus, którego szacunkowa wartość nie przekracza 170 tysięcy złotych. Zamówiony pojazd po odpowiednim dostosowaniu ma umożliwiać jednoczesny przewóz co najmniej 6 osób na miejscach siedzących oraz jednej osoby na wózku inwalidzkim. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto, która stanowi 100% oceny. Wykonawca przed przekazaniem auta będzie zobowiązany do przeprowadzenia dla pracowników gminy instruktażu obejmującego podstawową obsługę oraz zasady korzystania z pasów czy systemów mocowania wózka. Wyznaczony termin realizacji zamówienia to 1 grudnia, co daje wybranemu dostawcy nieco ponad 2 miesiące na wykonanie prac od momentu zawarcia umowy.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: platą, impreza za imprezą. Impreza goni imprezy. Naprawdę sporo tych atrakcji dla was mieliśmy, ale czy tym razem będzie podobnie? No raczej będzie spokojniej. Natomiast myślę, że nasza koleżanka Monika zawsze dla was znajdzie coś mądrego i ciekawego do tego, aby wykorzystać swój wolny czas. Posłuchajcie Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubyszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Po wakacyjnej przerwie Muzeum Ziemi Chełmskiej wznawia cykl prelekcji pod hasłem Lokalne historie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 września o godzinie 15 w siedzibie działu historii przy ulicy Lubelskiej 57. Wydarzenie zostanie poświęcone dziejom 7 Pułku Piechoty Legionów oraz burzliwym losom pomnika wzniesionego na cześć poległych bohaterów. O czym więcej?
4: Magdalena Mąka, dział historii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Mroziewicza w Chełmie. Z początkiem września, czyli druga połowa roku, wracamy z cyklem Lokalne historie. Jako dział historii zaplanowaliśmy kilka kolejnych spotkań, w każdym miesiącu po jednym, opisującym albo wydarzenia, sytuacje, albo osoby związane z miastem Chełmem. I rzeczywiście w najbliższy czwartek, 24 września, na godzinę 15 zapraszamy do Muzeum przy ulicy Lubelskiej 57, do działu historii i tam będziemy prezentować właśnie historię pomnika 7 Pułku Piechoty Legionów, okoliczności jego powstania w Chełmie. Wyjątkowo ciekawą, burzliwą historię. Data samej prezentacji pomnika też jest nieprzypadkowa, bo dokładnie 24 września 1933 roku na terenie jednostki chełmskiej został właśnie odsłonięty pomnik poświęcony bohaterom 7 Pułku Piechoty Legionów, dokładnie w rocznicę, i postaramy się w ciągu godziny czasu zaprezentować wyjątkowe fotografie, noty prasowe, bo tutaj też warto zaznaczyć, że sam moment odsłonięcia pomnika poprzedzały liczne działania związane z powołaniem Komitetu Budowy Pomnika, bo sam koszt też był znaczący jak na tamte czasy. Sam moment odsłonięcia pomnika to jest przecież przede wszystkim wizyta ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Muzeum dysponuje fotografiami właśnie z wizyty i momentu odsłonięcia pomnika. Na pewno cenną informacją będą notatki prasowe, bo tutaj prasa przede wszystkim chełmska, lubelska, warszawska i ta branżowa, czyli wojskowa, sporo uwagi poświęcało pomnikom 7 Pułku Piechoty Legionów. Warto też wspomnieć, że ogłoszono konkurs na budowę tego pomnika i wygrał ją Franciszek Masiak, ówczesny student warszawskiej ASP. Obok licznych fotografii chcemy zaprezentować dokumenty, te najciekawsze. Udało się odnaleźć, bo do tej pory przynajmniej nam, historykom w muzeum, nie była znana, oryginalne zaproszenie na moment odsłonięcia pomnika 7 Pułku Piechoty Legionów, ale także tutaj ze zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej, jak gdyby taki program, czyli rozmieszczenia gości czy poszczególnych oddziałów wojska na terenie jednostki wojskowej. W przestrzeni internetowej pojawiają się zapowiedzi odbudowy tego pomnika, dlatego też muzeum chciało przybliżyć nieco więcej historii na temat samej postaci pana Franciszka Masiaka, co nieco przemycić informacji na temat 7 Pułku Piechoty Legionów. No, dosyć ciekawy wątek, wpisujący się w bogatą historię dwudziestolecia międzywojennego w Chełmie.
3: A do jakiego miejsca pamięci zabierze nas Kinga Miszczyk w podcaście Bliżej Kultury?
5: Są takie miejsca, których właściwie już nie widać. Nie ma pomnika, nie ma tablicy, czasem nie ma nawet nagrobków. A jednak właśnie tam kryje się historia ludzi, którzy przez stulecia byli częścią lokalnej społeczności. Dziś w Miejscach Pamięci jedziemy do Wojsławic. Opowiemy o dwóch żydowskich cmentarzach i o społeczności, która przed II wojną światową stanowiła ponad połowę mieszkańców tej miejscowości. Co zostało po świecie, który został niemal całkowicie zniszczony? Zapraszam o 18.20, jak zwykle, do Radia Bonton. Kinga Miszczyk.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Odwiedzamy nasz portal supertydzień.pl. No i czytam, że każdego dnia jesteśmy częścią świata, który nieustannie się zmienia. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, gleba zatrzymuje wodę, rośliny oczyszczają powietrze, a słońce dostarcza energii, która może zasilać nasze domy. To procesy, które zachodzą wokół nas bez wielkiego rozgłosu, a jednak mają ogromne znaczenie dla tego, jak żyjemy. No właśnie. O czym tutaj mowa? Mowa o artykule na naszym portalu supertydzień.pl z tytułem Myślę, więc wpływam. Kształtujemy klimat i przyszłość powiatu włodawskiego. Słuchajcie, w powiecie włodawskim stworzyli taki projekt. System doradztwa sprzyjający osiągnięciu neutralności klimatycznej w powiecie włodawskim. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale słuchajcie, w ramach tego projektu utworzono taki punkt doradztwa klimatycznego. Projekt będzie wspierał mieszkańców, przedsiębiorców w sumie tak samo, którzy chcą podejmować działania sprzyjające neutralności klimatycznej oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Jeśli chcecie poznać bliżej ten temat, to właśnie Was zapraszam bardzo serdecznie na nasz portal supertydzień.pl. Jeśli czujecie, że musimy zadbać o naszą planetę, o klimat i tak dalej i chcecie skorzystać ze wsparcia, może chcecie, żeby było na tym świecie więcej zieleni, żeby było czyste powietrze, no to odwiedźcie nasz portal supertydzień.pl. Przypominam, artykuł pod tytułem Myślę, więc wpływam. Kształtujemy klimat i przyszłość powiatu włodawskiego.

0: nie stanowił zagrożenia, to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce, za chwilę o wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienie jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
1: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
0: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię.

0: rafineryjnej, a te według niezależnych ekspertów są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
1: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
2: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
1: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich Mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
4: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
3: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
2: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem. Wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
3: Mecz Polska, Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szczyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, na zachodzie słońce, w Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg. Najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i na Pomorzu Zachodnim, tam 17-18 stopni.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, hełm ulica Popiełuszki 1.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, hełm ulica Kopernika 52.
7: Reklama.
8: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
9: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka?
8: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych

0: busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Drodzy słuchacze, zapraszam, żebyście zostali razem z nami. Aktualnie 7 minut po godzinie 10. Już za chwilę na naszej antenie pojawią się podpowiedzi, jak to zrobić, żeby się nie narobić, a więcej zarobić. Obiecuję. To Dominik Feldman. Cześć wszystkim.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Już są na wyciągnięcie ręki okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio na Dzień Dobry. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

W radiu bardzo często leci muzyka, która was dopinguje do wielu rzeczy. No i tak zastanawiam się, co wam puścić, żeby was zdopingować, żebyście jednak dzisiaj faktycznie poszli z prośbą o podwyżkę. Tak jest. Dlaczego akurat dzisiaj? No dzisiaj normalny dzień, 22 września, ale skoro w kartce z kalendarza ktoś mądry wstawił taki właśnie nietypowy dzień, no to trzeba spróbować. Badania w ogóle opinii wskazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę, no ale dzisiaj jest, przypominam, dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy, więc proszę bardzo iść teraz na przerwę do toalety i popróbować. Z 10-15 razy, z 20 minut wrócicie z powrotem, nabierzecie motywacji przy naszej muzyce i być może się skusicie. No przecież was nie zwolnią. Chyba.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
10: Zapraszam, Marcin Petruk. Kolejne medale kolarzy GKK Peledan Okrzów w dobiegającym końca sezonie. Tym razem reprezentanci klubu rywalizowali w wymagającym maratonie MTB po ziemi biłgorajskiej, głównie na dystansie 35 km. Relacjonuje Jarosław Garda.
11: Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Rękas, który stanął na podium klasyfikacji, finiszując na 3. miejscu Open i zdobywając 2. lokatę w kategorii wiekowej M2. Świetny start odnotował również Paweł Semeniuk, wjeżdżając na metę na 5. pozycji Open i pewnie zwyciężając w kategorii M4. Na 22. miejscu Open i 6. w kategorii M5 zawody ukończył Wiesław Pawluk. Natomiast mi udało się wywalczyć 37. miejsce Open i 5. lokatę w kategorii M3. Wielkie powody do radości przyniosła także rywalizacja najmłodszych na dystansie 5 km, gdzie bezapelacyjnie zwyciężyła utalentowana reprezentantka klubu Izabela Łatka.
10: W tym samym czasie Stanisław Pruchniak reprezentował okrzowski peleton w wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenie na Podkarpaciu, docierając do mety na 16. lokacie Open oraz 6. w M4. Pierwszy start w nowym sezonie powiększył dorobek trofeów reprezentantów Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin Satori. A mowa o ogólnopolskim turnieju o Puchar Burmistrza Supraśla, w którym stawali oni na podium 6-krotnie. Więcej sensei Bartłomiej Zakrzewski.
12: Najlepiej z całej reprezentacji wypadł Artur Chodała, zajmując pierwsze miejsce w kata, jak i w kumite. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajął również Aleksander Kopecki. Kasper Kokowski, startujący również w kata i kumite, zajął drugie miejsce w dwóch tych kategoriach. Trzecie miejsce przypadło w udziale Franciszkowi Dobropolskiemu. Bahrajnu. Start naszych zawodników oceniam bardzo pozytywnie, gdyż ich chęć do rywalizacji jest bardzo duża, a przed nami jest dosyć sporo turniejów.
10: Najbliższe zawody czekają natomiast wychowanków Satori już w weekend. Do kolejnego spotkania ligowego przygotowują się zespoły chełmskiej klasy okręgowej, w której po ostatniej kolejce liderująca Ekoróżanka odskoczyła o 3 punkty Ogniwu Wierzbica. Te z kolei spadło na trzecie miejsce wyprzedzone przez rezerwy chełmianki, mówi Karol Bujak.
13: Na pewno mecz z Ekoróżanką miał dwie różne połowy. Pierwsza połowa to całkowita dominacja drużyny z Różanki, ale my też gdzieś tam mentalnie źle podeszliśmy do tego meczu. Bardzo dużo błędów indywidualnych, bardzo prostych błędów. Natomiast druga połowa, to już troszeczkę zmiana ustawienia, bo przyszliśmy na trójkę z tyłu. No i już gdzieś tam chłopaki po kilku akcjach, można powiedzieć, złapali pewność siebie. Po strzelonej bramce gdzieś tam wróciła wiara, że można przynajmniej odrobić te straty.
10: W następnym meczu ligowym Ogniwo Wierzbica spotka się na wyjeździe z Unią Rajowiec.
1: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bąk.

0: Drodzy słuchacze, badania opinii wykazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę. Czyli my niechętnie idziemy i prosimy o podwyżkę.
1: Dlaczego?
0: No właśnie, przyczyny są naprawdę różne. Skrępowanie, lęk przed szefem, niewiara w siebie. Przecież jeśli ktoś uważa, że bardzo się stara, wykonuje swoje obowiązki pilnie i na czas, jest przygotowany do pracy, no to przecież nie ma powodów, żeby nie spróbować. Dzisiaj przypominam dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Właśnie po to ten dzień powstał, aby przygotować się na taką okoliczność. Więc spokojnie odłożymy jeszcze ten stres być może na jutro, tę konfrontację z waszym szefem i jeszcze dzisiaj, wracając do domu, ale także właśnie w domu, jak już będziecie, cały czas ćwiczymy przed lustrem, dobra? Bierzemy sobie malutkie lustereczko i ćwiczymy tę prośbę o podwyżkę. A jutro wbijamy na pewniaka do szefa i mamy go w garści. Przynajmniej w teorii.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Bonton Radio na dzień.

No witam ponownie, witam, to wujek Dominik. Ponownie witam was z tematem i zachęcam do ćwiczeń dzisiaj przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No ale w ogóle zostawiłem was jakby na lodzie trochę, wiecie, no bo w ogóle nie powiedziałem od czego zacząć przygotowania, tak? No na pewno coś jest konkretnego, o czym powinniście pamiętać. Rzetelne argumenty. Muszą oczywiście dotyczyć działalności w firmie, a nie spraw jakichś tam osobistych pracownika, no bo tego typu zagrania w ogóle szefa nie interesują. Możecie mi uwierzyć na słowo. Jakie są atuty pracownika? Mocne strony. No, można się zastanowić, czy w ogóle szefowi będzie się opłacać dać podwyżkę. Dobry wpływ na nastawienie pracownika do firmy, lepsze samopoczucie, może większe chęci do pracy. Takie gdybanie też może pomóc w rozmowie. Konieczne jednak jest zadbanie o swój wizerunek. Musi być odpowiedni strój, tak jest, odpowiedni wygląd, ale też ton głosu, gestykulacja. No, o tym już musicie poczytać w internecie, jeśli chodzi o gestykulację, albo nawet w sumie to AI wam pomoże się przygotować. Ale niestety to jeszcze nie ten moment, nie zrobi tego za was. Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
5: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
2: Reklama.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

szeregach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo. Na jej obrzeżach. O czym więcej, Tomasz Orchowski.

0: piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów. W sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, natomiast także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
1: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony, Xavi, poprowadzi Holendrów. I od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię. A wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
0: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Groźny wypadek w gminie Hanna. Ośmiolatek próbował wskoczyć do traktora, gdy maszyna gwałtownie ruszyła. Chłopiec wpadł pod pojazd i stracił na chwilę przytomność. Z urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala w Lublinie. Gazociąg w rejonie ulic Towarowej, Okrzowskiej i Chemicznej w Chełmie ma zielone światło do realizacji. Wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę kilkuset metrów sieci średniego ciśnienia. Inwestycja obejmie też przyłącze, stację i przebudowę istniejącej sieci. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się właściwe prace. Krajowiec Fabryczny chce przyciągać inwestorów cyfrową mapą terenów inwestycyjnych i ulgami podatkowymi. Firmy tworzące nowe miejsca pracy mogą liczyć nawet na 3 lata zwolnienia z podatku od nieruchomości. Na jakiej podstawie? No, o tym więcej w wiadomościach lokalnych. Zapraszamy o 11.30.
2: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Maksymalnie 9 stopni na Podhalu, 13 na Górnym Śląsku, 14 w Małopolsce, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Pochmurno, z opadami deszczu, na wschodzie możliwe burze. Pojawi się też słońce, głównie na zachodzie.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu! Gdzie ten robot?
5: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11.30. Eliza Kudelska-Nowosad. W miniony piątek w gminie Hanna doszło do groźnego wypadku z udziałem zaledwie 8-letniego dziecka. Z ustaleń medyków ze stacji ratownictwa medycznego w Chełmie wynika, że chłopiec chciał wskoczyć do ciągnika dokładnie w momencie, gdy maszyna gwałtownie ruszyła z miejsca. Niestety stracił równowagę i spadł prosto pod poruszający się pojazd. Po wyciągnięciu spod niego dziecka stwierdzono u niego krótkotrwałą utratę przytomności oraz uraz głowy. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, jednak podczas badania prowadzonego przez przybyły na miejsce zespół ratowników, pacjent był już w pełni przytomny i w kontakcie z otoczeniem. Z uwagi na bardzo niebezpieczny mechanizm zderzenia oraz młody wiek poszkodowanego, ratownicy nie zwlekali z decyzją o wezwaniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego załoga przejęła 8-latka i bezpiecznie przetransportowała do Lublina, do specjalistycznej placówki medycznej, gdzie przeszedł niezbędną dalszą diagnostykę. Gazociąg w rejonie ulic Towarowej, Okrzowskiej i Chemicznej w Chełmie dostał zielone światło do realizacji. Wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę inwestycji, o którą zabiega Polska Spółka Gazownictwa. To kolejny etap przygotowań do budowy około 918 metrów gazociągu średniego ciśnienia. Inwestycja obejmuje także budowę przyłącza i stacji redukcyjno-pomiarowej przy ulicy Towarowej, a także przebudowę istniejącego odcinka sieci w rejonie ulicy Okrzowskiej i Chemicznej. Wcześniej w maju wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla tego przedsięwzięcia. Inwestycja prowadzona jest w specjalnym trybie przewidzianym dla inwestycji gazowych. Procedura ma przyspieszyć realizację, ale wiąże się również z możliwością ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości. Jak informuje Urząd Wojewódzki, takie ograniczenia będą ustanawiane za odszkodowaniem, a kwestie odszkodowań będą rozstrzygane w odrębnych postępowaniach. ugruntowaniach. Pozwolenie na budowę wydano 11 września. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może przejść do kolejnych działań związanych z realizacją. Prace obejmą działki w trzech obrębach miasta Chełm w rejonie Towarowej, Okrzowskiej, Chemicznej i Hutniczej. Na razie nie ma jeszcze informacji o terminie rozpoczęcia robót ani dokładnym harmonogramie prac.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Władze Rejowca Fabrycznego rozwijają uruchomiony w lipcu tego roku system informacji przestrzennej w koncepcji Smart City, by cyfrowo prezentować tereny inwestycyjne. Oparta na technologii open source platforma oferuje m.in. panoramy 360 stopni i możliwość generowania danych planistycznych, a w pierwszym kwartale przyszłego roku baza zostanie uzupełniona o najnowszą mapę z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Jak podkreśla burmistrz Gabriel Adamiec, celem jest konkretne pokazanie gruntów przed wizytą inwestora w urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem strefy usługowo-handlowej w centrum miasta pod obiekty wielkopowierzchniowe. Równolegle Rada Miasta przyjęła uchwałę oferującą ulgi w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla firm zwiększających zatrudnienie. Okres zwolnienia podatkowego powiązano bezpośrednio z liczbą stworzonych etatów. Przewidziano 12 miesięcy ulgi przy jednym nowym miejscu pracy, 24 miesiące przy trzech oraz 36 miesięcy przy pięciu etatach. Podczas dyskusji, jaka miała miejsce w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta, radny Mariusz Grams pytał o bilans tych rozwiązań dla samorządowego budżetu. Burmistrz przekonywał, że czasowe ograniczenie wpływów z podatku od nieruchomości należy rozpatrywać w dłuższej perspektywie, w której nowe inwestycje mogą przynieść wzrost liczby mieszkańców oraz wyższe wpływy z podatków dochodowych.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 22 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1951. 22 września urodził się David Coverdale, wybitny brytyjski wokalista i kompozytor, znany z występów w legendarnym Deep Purple oraz jako charyzmatyczny lider formacji Whitesnake, z którą stworzył nieśmiertelny przebój Here I Go Again. Przenieśmy się do roku 1957. Swoje 69. urodziny obchodzi dzisiaj Nick Cave, genialny australijski poeta, wokalista i kompozytor, lider formacji Nick Cave and the Bad Seeds, twórca poruszających ballad, w tym kultowego duetu z Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. W kalendarzu zapisujemy rok 1958. 22 września na świat przyszła Joan Jett, ikona amerykańskiego rocka, gitarzystka i liderka grupy Joan Jett and the Black Hearts, znana z porywającego hymnu I Love Rock and Roll. Zaglądamy do roku 1984, dokładnie 42 lata temu, amerykańska wokalistka Cyndi Lauper podbiła światowe listy przebojów ze swoją wzruszającą balladą Time After Time, która stała się jednym z symboli muzyki lat 80. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Szwedzki duet Roxette zaprezentował wtedy swój niezwykle klimatyczny, melodyjny singiel You Don't Understand Me, będący pierwszą nową zapowiedzią ich kultowego albumu z balladami Don't Bore Us, Get to the Horse, poruszający wokal Mary Fredrickson, świetna produkcja i doskonały kompozytorski kunszt Pera Gessle oraz Desmonda Childa uczyniły z tego nagrania jeden z najpiękniejszych i najbardziej eleganckich przebojów połowy lat 90. To fantastyczna, pełna klasy porcja muzyki z wyjątkowym klimatem. Przed nami Roxette.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka.
3: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Helm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Bonton Radio.

0: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
1: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
0: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Węska.
2: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
3: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
2: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najwięcej chmur na południu, w pozostałych regionach pochmur.

0: ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: 5 po 12, Jarek Hołota przy mikrofonie. Witam Was gorąco we wtorek, 22 września. Zaczynamy od życzeń dla dzisiejszych solenizantów. Imieniny obchodzą dzisiaj Tomasz, Maurycy oraz Joachim. Wszystkiego co najlepsze. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś dzień bez samochodu, a w astronomii absolutny finał. Dzisiaj przeżywamy ostatni pełny dzień kalendarzowego i astronomicznego lata. Dziś w nocy dokładnie o 2:06 nastąpi równonoc jesienna, ale póki co łapiemy resztki lata na pełnych obrotach. Będę z Wami tradycyjnie do godziny 17, grając najbardziej energetyczne kawałki na wtorkowe popołudnie. Zaczynamy. Gotye i Kimbra, Loka oraz Kygo i One Republic. To wszystko przed nami.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.
7: Może mam wszystko, a może...

Skoro mamy dziś Światowy Dzień Bez Samochodu, to świetna okazja, by po pracy przesiąść się na dwa kółka albo po prostu zafundować sobie dłuższy spacer. Mamy w hełmie świetne trasy, chociażby ścieżki wzdłuż Uherki czy rekreacyjne pętle w stronę Kumowej Doliny. Pogoda nawet sprzyja, jeśli możecie dziś zostawić auto pod domem i przewietrzyć głowę na świeżym powietrzu, gorąco do tego zachęcam. A na 104,9 FM serwujemy dźwięki, które idealnie nakręcają każdy kilometr. Soul Asylum przed nami.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Ostatnie dni bardzo aktywnie minęły juniorom Chełmianki, którzy walczą o punkty w dwóch ligach, wojewódzkiej oraz chełmskiej. O ich poczynaniach trener Tomasz Iwan.
7: Graliśmy w sumie 4 spotkania, 2 spotkania w lidze chełmskiej, 2 spotkania w lidze wojewódzkiej, w lidze chełmskiej 2 spotkania wygraliśmy. Te mecze są po to, żeby chłopaki nabierali pewności siebie, się dogrywali i tam wynik jest sprawą drugorzędną. W lidze wojewódzkiej przegraliśmy Zawiał 6-0, a w sobotę przegraliśmy z Górnikiem Łęczna 2-8. No cóż, nasze wyniki może nie zadowalają, ale to jest proces, w który wierzymy, chcemy dalej iść do przodu. No i zobaczymy, co z tego będzie za jakiś czas. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej zawodników wygrało od pierwszego zespołu. Wyniki nie do końca są naszym celem.
6: W następnym meczu Ligi Wojewódzkiej juniorzy Chełmianki zmierzą się z Tomasowią Tomaszów Lubelski, zaś w lidze chełmskiej za Grosem Suchawa. Przenosimy się do chełmskiej klasy A, gdzie po 5 jesiennych turach fotel lidera nadal piastuje Tatran Kraśniczyn po domowej wygranej 7-3 z Unią Białopole. Druga w zestawieniu jest aktualnie Savena Savin, która 4-0 pokonała Znicz Sienica Różana, zaś A-klasową trójką domyka Sparta Rejowiec Fabryczny po zwycięstwie 6-0 nad drugim zespołem Ruchu Izbica. Kompletem punktów w piątej kolejce może się pochwalić Start Krasnystaw. Drużyna szkolona przez Romana Rossę zgarnęła je dzięki wygranej 7-1 ze Startem Pawłów.
8: Bardzo byliśmy mile zaskoczeni, że tak duża ilość kibiców przyszła nas dopingować. No i myślę, że ułożył się tak, jakbyśmy chcieli. Szybko zdobyta pierwsza, druga bramka ustawiła mecz. Myślę, że zdominowaliśmy przeciwnika w pierwszej części pierwszej połowy. Bardzo dobrze wyglądała nasza gra i jest to dobry prognostyk na następne mecze. Myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.
6: Aktualnie tabelę chełmskiej klasy A zamyka Unię Białopole, która w tym sezonie nie zdobyła jeszcze punktów. W chełmskiej klasie B natomiast wciąż niepokonanym liderem jest KS Bezek. W czwartym jesiennym spotkaniu zespół mierzył się na wyjeździe z Agrosem Suchawa i pokonał go 7-2. Drugą lokatę piastuje Wojsławia Wojsłowice, która 1-1 zremisowała z rezerwami Orła Srebrzyszcza. Z kolei B-klasowe podium zamyka Hutnik Dubeczno, który 8-2 pokonał drugi zespół Bogu-Hanna.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls w rytmie dnia na 104,9 FM. Już za chwilę Eliza Koderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski w Kronikach Miasta.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kuderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Kronikach Miasta powracamy do chełmskiego przykładu wzmocnienia bezpieczeństwa na lokalnych drogach, który wdrożono w 1971 roku. Kurier Lubelski w numerze z 4 października pokazywał, jak został zrealizowany. Wyżwirowane alejki, miniaturowe ronda, objazdy i co krok znak drogowy. Czytamy w gazecie. Przyjemne godziny spędzone na rowerach mają jednocześnie głębszy sens. Młodzież poznaje przepisy ruchu, obowiązujące na jezdniach, zdaje egzaminy na karty rowerowe. Zajęcia pod okiem instruktorów odbywają się w każdą sobotę. Rowery zakupiono z funduszów PZU. Jest ich 20. Wystarczy dla wszystkich dzieci szkolnych, które nie mają własnego sprzętu. Pomysł ogródka Jordanowskiego do nauki jazdy narodził się w prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zajęła się tym Miejska Służba Drogowa i Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych. Inwestycja kosztowała 500 000, ale większość prac wykonano w czynie społecznym. Młodzież pracowała z zapałem, szczególnie uczniowie Technikum Mechanicznego z nauczycielem Marianem Szymankiewiczem. Ogródek chełmski do nauki przepisów drogowych jest jedyną tego typu placówką na Lubelszczyźnie, a jedną z nielicznych w Polsce.
1: Informowaliśmy o powstaniu ogródka do nauki przepisów ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4. No i tutaj jest jakby bardziej rozbudowana informacja, chociaż nie ma co ukrywać, że jest kilka niejasności, bo właściwie używa się tutaj określenia ogródek jordanowski. No kilka obiektów tak pod taką nazwą chełmie funkcjonowało, bo i pozostałości dawnego parku miejskiego przy ulicy Lubelskiej też zostały przekształcone w ogródek jordanowski, z czasem zlikwidowany. Również i park przy cementowni, właśnie park cementowni pod taką nazwą, właśnie widnieje w ewidencjach, też przez pewien czas funkcjonował jako ogródek jordanowski. No a tutaj mamy po raz trzeci, no być może tutaj dziennikarze niespecjalnie potrafili to wszystko zlokalizować. Nie wymieniają tej szkoły podstawowej nr 4, ale patrząc na zdjęcie, które jest dołączone do artykułu, no to tam rzeczywiście na uboczu prawdopodobnie szkoła nr 4 się pojawia. No i z tego zdjęcia wynika, że ten ogródek był zlokalizowany naprzeciw szkoły, po drugiej stronie ulicy, a więc w rejonie, gdzie później różnorodne obiekty sportowe się pojawiały. Mamy tutaj kilka dodatkowych szczegółów, no i niewątpliwie te wszystkie ogólne sformułowania mówiące, że jest to jeden z pierwszych na Lubelszczyźnie, w zasadzie pierwszy na Lubelszczyźnie, jeden z pierwszych kraju tego rodzaju ogródków, no to świadczy, że rzeczywiście obiekt miał znaczenie. To, że ten ogródek związany był ze szkołą nr 4, chociażby wynika z tej informacji powtórzonej, jakby z tej poprzedniej notatki, że uczniowie otrzymali odpowiednie chusty z informacjami, które miały tutaj na nich zwrócić uwagę, jak również rodzicom przypominać, żeby zwracali uwagę na bezpieczeństwo. No niestety trudno nam tutaj określić, jak długo ten ogródek funkcjonował, jaką wypełniał rolę, ale na pewno wtedy w latach 70. rzeczywiście miał spore znaczenie. No, z czasem powstały kolejne obiekty już na nowych osiedlach, no, pomiędzy osiedlem 30-lecia i osiedlem Kościuszki, teraz w trakcie remontu i prawdopodobnie mieszkańcy głównie z tym rejonem kojarzą właśnie taki obiekt jak taki ogródek do nauki jazdy na rowerze i oczywiście edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
8: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
9: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zbliża się 13:01 godzina, rytmu dnia powoli mija. Za moment na naszej antenie serwis informacyjny z kraju i ze świata, flash z najważniejszymi doniesieniami z hełma i okolic oraz świeża prognoza pogody. A po 13:00 przyjrzymy się bliżej niezwykłym zjawiskom przyrodniczym, jakie towarzyszą ostatniemu dniowi lata. Oraz sprawdzimy, co w cyklu Planeta w 5 minut przygotowała Kinga Miszczyk. Zostańcie z nami na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
5: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: może.
1: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
2: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
1: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hekseta.
3: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hekcetem.
1: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hekcetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka kolej aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
4: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
1: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Prawie 2 promile miał za kierownicą ciężarówki 59-letni obywatel z Ukrainy. Został zatrzymany na przejściu w Dorohusku. Mężczyzna został już wydalony z Polski i przez 5 lat ma zakaz wjazdu do strefy Schengen. ZUS ostrzega przed firmami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie z pomocą pracowników ZUS. Świadczenie to wynosi od 792 do 4300.

0: Firma MKSA.
1: Wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem.
0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: 5 po pierwszej, Jarek Hałota, wracam do Was po wiadomościach. Drugą godzinę rytmu dnia otwieramy ze słoneczną energią i świetnym bitem. Jeśli jecie właśnie obiad albo robicie przerwę w pracy, usiądźcie wygodnie, odkręćcie głośniki i spędźcie to popołudnie z radiem Bonton. Przed nami No Mercy, Oscar Sims i Sia.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

warto dziś zapisać sobie w pamięci jedną godzinę. 18:38, dokładnie o tej porze w Chełmie nastąpi ostatni zachód słońca tegorocznego kalendarzowego lata. Jeżeli oczywiście popołudniowo-wieczorne niebo pozwoli nam na przyjrzenie się temu zjawisku. Jeśli macie ulubione miejsce w mieście na podziwianie takich widoków, na przykład w okolicy Góry Chełmskiej, warto tam dziś na chwilę wstąpić i oficjalnie pożegnać lato. A u nas w głośnikach niezmiennie grają najlepsze rytmy. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake.

0: reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor Alupoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
9: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Prawie 2 promile za kierownicą ciężarowego Volvo. 59-letni obywatel Ukrainy chciał w takim stanie wjechać w głąb Polski. Zatrzymano go na przejściu granicznym w Dorohusku. Mężczyzna został już wydalony z kraju i przez 5 lat nie będzie mógł wjechać do Polski ani innych państw strefy Schengen. Do tego zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Funkcjonariusze na przejściu granicznym zwrócili uwagę na kierowcę Volvo z naczepą. Od mężczyzny wyczuli alkohol, dlatego na miejsce wezwali policjantów. Badanie trzeźwości szybko potwierdziło podejrzenia. 59-latek miał blisko 2 promile alkoholu. Mimo tego zamierzał kontynuować podróż. Policjanci zatrzymali kierowcę, a po jego wytrzeźwieniu przedstawili mu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Na tym jednak sprawa się nie skończyła, ponieważ mężczyzna jest cudzoziemcem i naruszył obowiązujące w Polsce przepisy. Policjanci zwrócili się do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do kraju pochodzenia. Ta decyzja została wykonana. 59-latek opuścił Polskę. ZUS ostrzega przed firmami i kancelariami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. W jaki sposób próbują wyłudzić pieniądze, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.
10: Pośrednicy nadal próbują zarabiać na bardzo wrażliwej grupie, czyli osobach z niepełnosprawnością, i proponują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. Za taką, w cudzysłowie, pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Do tej pory pukali już do domów osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem. Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
9: Zakład przypomina, że wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie, korzystając z pomocy pracowników ZUS. Nie trzeba korzystać z usług pośredników ani podpisywać przygotowanych przez nich umów czy pełnomocnictw. Aby otrzymać świadczenie, najpierw trzeba uzyskać decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, o poziomie potrzeby wsparcia, a następnie elektronicznie złożyć wniosek do ZUS-u. Od marca to świadczenie wynosi od 792 do 4353 zł miesięcznie, zależnie od liczby przyznanych punktów. A w razie wątpliwości ZUS radzi kontaktować się bezpośrednio z placówką zakładu lub centrum kontaktu klientów.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: W minioną sobotę zespoły ratownictwa medycznego z Chełma interweniowały przy poważnych zdarzeniach, do których doszło podczas prac gospodarskich. W gminie Dorochusk 61-letni mężczyzna przygotowywał drewno, tnąc je piłą łańcuchową. Wystarczyła sekunda dekoncentracji, by ostrze zjechało i rozcięło nogę na wysokości uda. Przybyli na miejsce medycy, zastali poszkodowanego z kilkunastocentymetrową raną szarpaną. Ratownicy zdezynfekowali i zabezpieczyli uraz profesjonalnym opatrunkiem, po czym pacjent został przetransportowany do szpitala. Do kolejnego groźnego wypadku doszło w Żmudzi, gdzie trwały prace przy sprzęcie rolniczym. 38-letni mężczyzna naprawiał maszynę do zbioru ziemniaków. Usterka okazała się niezwykle przykra w skutkach. W trakcie jej usuwania mężczyzna doznał rozległego urazu dłoni, w wyniku którego doszło do amputacji palca. Tego samego dnia ratownicy ze stacji ratownictwa medycznego w Chełmie wzywani byli również do gminy Wola Uchruska. Służby medyczne ruszyły na ratunek 70-latkowi, który spadł z dachu prosto na twarde podłoże z wysokości około 4 metrów. Ze wstępnych oględzin i relacji medyków wynikało, że poszkodowany doznał poważnego urazu kręgosłupa. Ratownicy przeprowadzili błyskawiczne badanie urazowe, podali też leki. Ze względu na mechanizm i charakter obrażeń podjęli decyzję o wezwaniu na miejsce śmigłowca LPR. Mężczyzna został zabrany do szpitala na szczegółową diagnostykę. Bon.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Wyobraźmy sobie, że jutro budzimy się i nie ma prądu, nie działa internet, nie można zapłacić kartą, w kranie może za chwilę zabraknąć wody, a sklep za rogiem nie wiadomo, czy będzie otwarty. Brzmi jak scenariusz filmu? No właśnie, może być po prostu awaria infrastruktury, blackout, powódź albo inne nagłe zdarzenie. I właśnie dlatego państwo zaleca, żeby każdy z nas był przygotowany na minimum 72 godziny. Nie na miesiąc, nie na apokalipsę, na 3 dni. Zacznijmy od rzeczy najbardziej banalnej – woda. Rządowy poradnik bezpieczeństwa zaleca minimum 3 litry wody na osobę na dobę. I tak, rządowy poradnik bezpieczeństwa dotyczy nie tylko wojny. Wracamy. Jedna osoba – 9 litrów na 3 dni. Czteroosobowa rodzina – 36 litrów. I nagle okazuje się, że kilka butelek schowanych w szafce to wcale nie jest wielki zapas, bo woda jest potrzebna nie tylko do picia, dochodzi jeszcze gotowanie, higiena i inne podstawowe potrzeby. Druga rzecz – jedzenie. Nie chodzi o budowanie bunkra pełnego konserw. Wystarczy mieć produkty, które można zjeść bez skomplikowanego przygotowania. Konserwy, pieczywo chrupkie, bakalie, batony. Żywność z długim terminem przydatności. Coś, co naprawdę jemy, a nie kupiliśmy 3 lata temu z myślą – to się kiedyś przyda, bo zapasy awaryjne trzeba regularnie sprawdzać i uzupełniać. Trzecia rzecz – leki. Jeśli ktoś przyjmuje leki na stałe, zapas jest zdecydowanie ważniejszy niż dodatkowa paczka chipsów. Do tego podstawowa apteczka, środki higieniczne, papier toaletowy, worki na śmieci, chusteczki, czyli wszystko to, o czym przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy zaczyna tego brakować. I teraz coś, o czym bardzo łatwo zapomnieć – światło i informacja. Latarka, baterie, naładowany telefon, powerbank i radio. Tak, zwykłe radio. Bo jeżeli zabraknie prądu albo internetu, radio może nadal być jednym z podstawowych źródeł informacji. Rządowy poradnik zaleca właśnie latarkę oraz radio na baterię lub na korbkę, tak? Jest jeszcze jedna rzecz. Gotówka, bo terminal może nie działać, bankomat może nie działać, telefon może nie mieć zasięgu albo energii. Dlatego oficjalnie zaleca się uwzględnienie również gotówki w różnych nominałach. A teraz zróbmy prosty test. Rozejrzyjmy się po swoim mieszkaniu. Czy mamy wodę na 3 dni, jedzenie, które można szybko wykorzystać, leki, latarkę, baterie, naładowany powerbank, radio, gotówkę? Jeżeli na większość odpowiedzi brzmi tak, świetnie. Jeżeli na kilka odpowiedzi brzmi nie, to właśnie mamy swoją listę zakupów. I jeszcze jedna rzecz, o której oficjalny poradnik przypomina. Warto mieć rodzinny plan kryzysowy. Nazywa się tak, ale bez paniki. Ustalmy, jak kontaktujemy się ze sobą, gdzie możemy się spotkać, co robimy, jeśli nagle nie ma telefonu albo członkowie rodziny są w różnych miejscach. Bo kryzys jest najgorszym momentem na pytanie, dobra, i co teraz? Lepiej odpowiedzieć sobie na to pytanie wcześniej. I nie chodzi tutaj o straszenie, wręcz przeciwnie. Przygotowanie zapasów na 3 dni jest trochę jak gaśnica albo apteczka. Oby nigdy nie były potrzebne. Ale jeśli nagle będą, bardzo dobrze wiedzieć, że są. Jutro pójdziemy krok dalej. Załóżmy, że jednak trzeba będzie wyjść z domu nie na zakupy, nie na spacer, tylko mamy kilka minut na spakowanie całego, w cudzysłowie, swojego życia. Na stronie internetowej w zakładce Planeta w 5 minut przy tym odcinku, jak i przy każdym następnym, będę udostępniała adres strony Urzędu Miasta Chełm, zakładka Bezpieczeństwo. Tam w sumie jest wszystko. Do jutra, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
1: Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Zbliża się 14:00, czas płynie nieubłaganie. Po 14:00 zapraszam na gościa Radia Bonton. Kolejna porcja doniesień sportowych od Marcina Petruka oraz popołudniowy raport drogowy Trafik. Do tego sprawdzimy prosty biohak na zachowanie letniej energii na nadchodzące tygodnie. Słyszymy się tuż po wiadomościach.
1: Słuchacie... Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
0: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
2: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
0: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
3: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
0: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
4: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
0: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: Sponsorem programu jest Tomlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem, najwięcej chmur na południu. W pozostałych regionach są niewielkie przejaśnienia, ale padać będzie niemal wszędzie poza północnym zachodem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665-700 nieruchomości. Telefon 665-751-038.

0: gość radia Bonton.
1: Jesteśmy w schronisku miejskim z nowymi ludźmi o wielkich sercach, z tym, co dają najcenniejsze, czyli czas. Proszę tutaj nie przewracać oczami, bo to jest prawda. Jest pierwsza wolontariuszka, proszę się przedstawić.
2: Witam, nazywam się Dorota, jestem wolontariuszem od kilku lat.
1: Dorota, powiedz mi, dlaczego to robisz, bo to jest najważniejsze.
2: Kocham zwierzęta. Naprawdę, szczerze kocham zwierzęta, daje mi to też poczucie relaksu, od stresowania się, przede wszystkim od codzienności. Czuję, że robię coś dobrego dla innych, niczego nie chcę w zamian i kogoś po prostu uszczęśliwiam. Czyli naszych czworonożnych przyjaciół w chemskim schronisku, a jest ich sporo, także jest tu kogo uszczęśliwiać. Daje poczucie szczęścia komuś innemu, to sama jestem szczęśliwa. To działa w dwie strony. One dają coś nam, my dajemy coś im.
1: No i to jest właśnie wolontariat.
2: Tak jest.
1: Ile lat jesteś tutaj?
2: Dokładnie już nie pamiętam, powiem szczerze. Naprawdę kilka lat temu.

0: podpisałam umowę, ale nie wiem, czy to już dwa, czy więcej.
1: Czyli byłaś tutaj, jak działy się te wszystkie rzeczy takie?
0: Zimą, jak było tak strasznie.
1: Dokładnie.
0: Tak. Nie był to łatwy widok, no ale są zmiany. Wszystko idzie na lepsze. Robimy, co możemy, wspólnymi siłami, ale bardzo, bardzo potrzebujemy nowych wolontariuszy. Psów jest dużo, jest rotacja piesków. Potrzebujemy wolontariuszy po to, żeby wychodzili z psami na spad, żeby te psy były socjalizowane, bo wtedy to zwiększa szanse na adopcję, a o to nam przede wszystkim chodzi. Żeby te psy miały szansę, żeby ktoś się wybrał, zabrał, żeby one były uspołecznione, żeby one umiały chodzić na smyczy, żeby one przychodziły na przywołanie, żeby ten lęk, który w nich jest po trudnych przejściach, bo takie też tutaj zwierzęta trafiają, to żeby ten lęk jednak opanować i nauczyć te psy od nowa, że człowiek może być dobry i żeby ktoś tutaj wypatrzył swojego nowego przyjaciela dzięki tym filmikom, które udostępniamy na takim naszym profilu wolontariusza Chełmskiego Schroniska dla Zwierząt na Facebooku. Tam zachęcamy, można zaglądać, oglądać te pieski, nasze filmiki. Może ktoś tam zobaczy swojego czworonożnego przyjaciela. Zachęcamy, zapraszamy.
2: Zachęcamy bardzo dobrze, bardzo właśnie też tutaj z koleżanką. Ja też mam na imię Dorota i ja jestem troszeczkę krócej tutaj w schronisku, bo ja jestem dopiero od marca, więc zimy jeszcze nie przeżyłam, nie przetrwałam, ale wszystko przede mną. Więc zapraszamy właśnie wolontariuszy, tak jak tu koleżanka powiedziała, bo są niezbędni nam tutaj do pomocy w schronisku. Dzieją się bardzo dobre rzeczy, naprawdę, ale oprócz tego, że zapraszamy do pracy w wolontariacie, to zapraszamy też do adopcji. To jest dla nas też bardzo priorytetowa sprawa.
1: Tutaj jeszcze mówicie, że potrzebujecie wolontariuszy, ale najważniejsza rzecz, jakie warunki musi spełnić osoba, która chce tutaj pomagać, żeby móc być wolontariuszem? Tu też jakaś umowa jest podpisana, coś tutaj Dorota wspomniała wcześniej.
2: Tak, jest umowa. No najważniejsze to po prostu jest wielkie serce, wydaje mi się też, do zwierząt, dla zwierząt, bo to jest najważniejsza rzecz. A no, pozostałe warunki to tak jak w każdej umowie, tak, że po prostu no, trzeba tutaj się opiekować tymi zwierzętami, dbać o nie. Chyba to jest taka najważniejsza sprawa, tak mi się wydaje.
1: A powiedz mi, jak wy sobie radzicie, może nie radzicie, tylko łączycie sprawy domowe, osobiste z tymi tutaj, no bo oczywiście wolontariat to dawanie najcenniejszego, co się ma, czyli swojego czasu. Jak wy to łączycie? Jak wy to godzicie?
2: No trudno jest, to znaczy no jesteśmy w różnym wieku wolontariusze. Ja już, że tak powiem, moje dziecko jest dorosłe, samodzielne, więc mam ten czas, żeby tu poświęcić tym zwierzakom. No oczywiście mąż czasami już mówi, że może byśmy wyszli gdzieś albo coś zrobili razem, ale no ja mówię, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Dla mnie naprawdę kocham zwierzęta i jestem tutaj przykładem tego, że adoptowałam psa właśnie z Chełmskiego Schroniska w lipcu. Jest to cudowny pies, Humus. Mam oprócz tego jeszcze swojego pieska, dwa koty, więc no tak miałam obawy, jak to wszystko się da pogodzić, ale da się, naprawdę się da. Także jestem przeszczęśliwa. A czas, mówię, no bardzo, jest oczywiście zawodowo pracujemy, większość nas pracuje zawodowo, niektórzy są emerytami, więc też poświęcają swój czas. Natomiast wszystko się da pogodzić, jak się chce.
1: Jak ma na imię mąż?
2: Mąż mój ma na imię Artur.
1: Panie Arturze, dziękujemy za wytrwałość. Ma pan cudowną żonę. Oby przed wami wiele, wiele cudownych lat.
2: Dziękuję. W imieniu swoim i w imieniu męża. Dziękuję bardzo.
1: Dorota, czy wolontariusz musi mieć skończone 18 lat?
2: To znaczy tak, do podpisania umowy musi mieć skończone 18 lat. Natomiast jeżeli przychodzi dziecko starsze, mogę tak powiedzieć, z rodzicem, to no oczywiście też czasami chyba 13 lat, bo ja dokładnie nie wiem, ale 13 lat musi mieć chyba ukończone, żeby też można było na przykład pieska dziecku łącznie z rodzicem tak wydać.
1: Dobra, to teraz przejdźmy do tego, co będzie 27 września, bo wy też będziecie głównie tam na tej imprezie z okazji Dnia Zwierząt.
2: Tak, 27 września będzie bardzo wielkie wydarzenie tutaj dla chełmskich zwierzaków. Będzie festyn, będą niespodzianki. My będziemy też jako wolontariusze z pieskami, chyba 8 psów, tak Dorotka, 8 psów będzie?
3: Tak,
2: albo 9.
3: Tak, około
2: 8-9 psów, także zapraszamy bardzo serdecznie.
3: Będzie można zapisać się do wolontariatu. Będzie można grochóweczka za darmo.
2: Tak będzie jest. Będzie fortuny. Ciacho, będziemy pies, więc też
3: ale
2: będzie
3: ciacho. Ale Jasław tam będzie.
2: Tak, także naprawdę będą wielkie rzeczy, będą fajne rzeczy, ale przede wszystkim będą psiaki. I zapraszamy serdecznie, będą też nasze chełmskie schroniskowe szczeniaczki, bo mamy takie tutaj dwa malusińskie.
1: Tak. Więc czy też to są te dwa czarne, które były w styczniu?
2: Nie, to są tamte nowe. Tamte już poszły, tak, tamte poszły do adopcji, natomiast tutaj mamy teraz małe szczeniaczki takie i naprawdę też one potrzebują domku swojego. To są takie maleństwa, które będą pokazane i zapraszamy bardzo serdecznie.
3: Będzie można też poznać
0: rodzinne pieski, seniorki, które są w chełmskim schronisku, czyli naszego Karlo, chociażby, mega spokojnego psa. Także będzie można poznać, pogłaskać, zapytać, dowiedzieć się, na czym polega wolontariat od samych wolontariuszy. Będzie można zapisać się na ten wolontariat. Także będziemy na was czekać.
2: Dobra, będziemy czekać. Będziemy czekać na wszystkich chełmian, na wszystkich, na wszystkie osoby z gmin, dobrych ludzi, o dobrych sercach. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wielka rzecz.
1: To, co teraz państwo słyszą, to są psy, które właśnie wracają ze spacerów. Idę teraz do wolontariuszy, bo ci panowie to wolontariusze.
2: Tak, to wolontariusze, jeszcze tutaj dziewczyny zaraz przyjdą, także nas tutaj
1: idę dzisiaj panów złapać. Także dziękuję i do zobaczenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
4: Z tego wszystkiego zapomniałam się przedstawić na początku rozmowy. Kinga Miszczek oczywiście. Witam państwa serdecznie. No i zapraszam oczywiście na dłuższą część naszej rozmowy, już tam głównie z wolontariuszami takimi świeżymi, na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
5: Gość Radia Bonton. Reklama.
6: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
7: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
9: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Margaret i Prima Ballerina w rytmie dnia na 104,9 FM. Wraz ze skracającym się dniem nasza szyszynka zaczyna wcześniej wydzielać melatoninę, przez co powoli wkraczamy w czas, kiedy rano trudniej wstać z łóżka. Zamiast wlewać w siebie trzecią kawę, sprawdźcie prosty, naturalny mechanizm. Ekspozycję na poranne światło słoneczne tuż po przebudzeniu oraz włączenie do diety nasion bogatych w tryptofan. Na przykład pestek dyni czy słonecznika. Tryptofan wspiera produkcję serotoniny w ciągu dnia, co przekłada się na lepszy nastrój i głębszy sen w nocy. Dbajmy o siebie na przełomie pół roku, a w głośnikach Radia Bon Ton murowana dawka bezkofeinowej energii. Laura Branigan przed nami.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Muzyka i głos.

0: Reklama.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W weekend po raz 7 w tym sezonie na murawę wyjdą zespoły walczące o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Na poprawę bilansu liczy m.in. Ogniwo Wierzbica, które w poprzednim meczu na szczycie 2-3 uległo u siebie Eko Różance i spadło na trzecie miejsce. Wspomina trener Karol Bujak.
5: Na pewno mecz z Eko Różanką miał dwie różne połowy. Pierwsza połowa to całkowita dominacja drużyny z Różanki, ale my też gdzieś tam mentalnie źle podeszliśmy do tego meczu. Bardzo dużo błędów indywidualnych, bardzo prostych błędów. Natomiast druga połowa, to już troszeczkę zmiana ustawienia, bo przyszliśmy na trójkę z tyłu. No i już gdzieś tam chłopaki po kilku akcjach, można powiedzieć, złapali pewność siebie. Po strzelonej bramce gdzieś tam wróciła wiara, że można przynajmniej odrobić te straty.
4: Po 6 kolejkach rundy jesiennej między liderującą Eko Różanką a zamykającym okręgowe podium Ogniwem Wierzbica znajdują się rezerwy chełmianki. 6 medali to efekt pierwszego startu zawodników chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori w nowym sezonie. 4 reprezentantów wywalczyło je w ogólnopolskim turnieju o Puchar Burmistrza Supraśla. Więcej sensei Bartłomiej Zakrzewski.
6: Najlepiej z całej reprezentacji wypadł Artur Chodała, zajmując pierwsze miejsce w kata, jak i w kumite. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajął również Aleksander Koperski. Kasper Krokowski, startujący również w kata i kumite, zajął drugie miejsce w dwóch tych kategoriach. Trzecie miejsce przypadło w udziale Franciszkowi Dobrowolskiemu. Start naszych zawodników oceniam bardzo pozytywnie, gdyż ich chęć do rywalizacji jest bardzo duża, a przed nami jest dosyć sporo turniejów.
4: Najbliższe zmagania czekają wychowanków Satori już w weekend. Zbliżający się do końca sezonu kolarze GKK Peloton Okrzów znów potwierdzili dobrą formę, a to za sprawą miejsc na podium zajętych w wymagającym maratonie MTB po ziemi biłgorajskiej, przede wszystkim na dystansie 35 km. Mówi Jarosław Garda.
7: Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Rękas, który stanął na podium klasyfikacji, finiszując na 3 miejscu Open i zdobywając 2 lokatę w kategorii wiekowej M2. Świetny start odnotował również Paweł Semeniuk, wjeżdżając na metę na 5 pozycji Open i pewnie zwyciężając w kategorii M4. Na 22 miejscu Open i 6 w kategorii M5 zawody ukończył Wiesław Pawluk. Natomiast mi udało się wywalczyć 37 miejsce Open i 5 lokatę w kategorii M3. Wielkie powody do radości przyniosła także rywalizacja najmłodszych na dystansie 5 km, gdzie bezapelacyjnie zwyciężyła utalentowana reprezentantka klubu Izabela Łatka.
4: W tym samym czasie Stanisław Pruchniak reprezentował klub w wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenia na Podkarpaciu, docierając do mety jako 6 w M4 oraz 16 Open.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przypominamy, że wyłączony z użytku jest fragment ulicy Przemysłowej na odcinku między Fabryczną a Rolniczą, zaś utrudnienia te mają potrwać do końca października. Do tego czasu drogowcy będą tam prowadzili rozbiórkę nawierzchni i podbudów, aby wymienić je na nowe. Jako że przed nami godzina 15, to z każdą minutą na drogach w mieście będzie tworzył się coraz większy ruch, obejmujący przede wszystkim Aleję Armii Krajowej, włącznie z wiaduktem, a także ulicę Lubalską, Lwowską, Hrubieszowską i dojazdy do Rondy Dmowskiego, Zwin i Jana Pawła II.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
6: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.
4: You must understand the touch of your hand makes my pulse

0: Zbliża się 15, no to wygraliśmy kolejną godzinę tego wtorku. Po 15 w cyklu A dlaczego Kinga Miszczyk odpowie na kolejne dociekliwe pytania? Sprawdzimy kolejny raport z miejskich ulic i poszukamy idealnych sposobów na spędzenie tego ostatniego letniego wieczoru. Bądźcie z nami na 104.9 FM.
1: 104.9 FM. Bom Dom Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.

0: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
0: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
2: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
0: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
3: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
0: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak, dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspę. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów. Jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Na przejściu w Dorohusku wojsko wzmacnia ochronę granicy. Rozbudowano zabezpieczenia przeciwlotnicze i przeciwdronowe. Przygotowano też miejsca schronienia dla około 650 osób. Służby opracowały też procedury szybkiej ewakuacji na wypadek zagrożenia. W Rejowcu Fabrycznym trwają próby i odbiory techniczne instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. Powstaje 7 instalacji z magazynami energii. Pełne uruchomienie systemu nastąpi po wykonaniu przyłączy przez PGE. Wartość inwestycji to blisko 7 400 000 zł. Wczoraj wieczorem w kotłowni jednej z posesji w Urszulinie zapaliło się składowane drewno. Strażacy szybko opanowali ogień i zapobiegli jego rozprzestrzenianiu. W zderzeniu ucierpiały jednak 2 osoby. Mężczyzna poparzył palce, a kobieta nawdychała się dymu. Ratownicy udzielili im pomocy na miejscu. Oboje nie wymagali hospitalizacji. O szczegółach lokalnych wydarzeń w wiadomościach o 15.30.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon.

0: programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
1: 5 po 15. Witam wszystkich, którzy właśnie zamknęli drzwi biur, odpalili silniki w autach i wracają do domów. Jarek Hołota, rozkręcam czwartą godzinę rytmu dnia. Włączamy luz, zdejmujemy krawaty i wrzucamy popołudniowy bieg. Sixpence on the Richer przed nami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Przez kilka dni chodzimy po lesie i prawie ich nie widać. Potem przychodzi deszcz, mija kilka dni i nagle grzyby są wszędzie. Czy one naprawdę pojawiają się z dnia na dzień? Oto zapytał Adaś ze szkoły podstawowej nr 6 w Chełmie.
3: Dlaczego grzyby pojawiają się po deszczu?
2: Odpowiedź zaczyna się od tego, że to, co widzimy w lesie jako grzyba, właściwie jest tylko częścią całego organizmu. Większość jego życia odbywa się pod ziemią albo wewnątrz innego podłoża. Ta ukryta część nazywa się grzybnią. Grzybnia składa się z cienkich, rozgałęzionych nitek zwanych strząbkami. Może zajmować sporą powierzchnię i rozwijać się przez długi czas, choć my jej w ogóle nie widzimy. To, co zwykle nazywamy grzybem, na przykład kapelusz z trzonem, jest natomiast owocnikiem. I właśnie ten owocnik może pojawić się stosunkowo szybko, kiedy warunki stają się odpowiednie. Jednym z najważniejszych czynników jest oczywiście wilgoć. Po deszczu gleba i ściółka leśna są znacznie bardziej wilgotne. Dla grzybni oznacza to lepsze warunki do wzrostu i wytworzenia owocnika, ale sam deszcz nie wystarczy. Znaczenie ma również temperatura, wilgotność powietrza, dostępność składników odżywczych i sam gatunek grzyba. Dlatego nie jest tak, że po każdym deszczu następnego dnia pojawiają się grzyby. Czasami potrzebują kilku dni, a czasami znacznie dłużej. I tutaj dochodzimy do najciekawszej rzeczy. Grzyby nie powstają z deszczu. Deszcz nie tworzy grzyba. Grzybnia

0: często już tam jest. Można to porównać do rośliny, która ma pod ziemią korzenie, ale jeszcze nie wypuściła tego, co widzimy nad powierzchnią. Kiedy warunki są odpowiednie, grzybnia zaczyna tworzyć owocnik. Ten rośnie, dojrzewa i produkuje zarodniki, czyli struktury służące grzybom do rozmnażania. A potem zarodniki mogą zostać przeniesione przez wiatr, wodę albo zwierzęta i rozproszyć rozwój w innych miejscach. Dlatego po deszczu możemy mieć wrażenie, że las nagle wyprodukował grzyby. W rzeczywistości przez cały czas działała tam ogromna, w większości niewidoczna sieć grzybni. Deszcz po prostu pomógł jej przejść do kolejnego etapu i dlatego następnym razem, kiedy po kilku mokrych dniach wejdziecie do lasu i zobaczycie mnóstwo grzybów, warto pamiętać. Większość pracy grzyby wykonują wtedy, kiedy ich nie widzimy. To, co wystaje nad ziemię, jest tylko ich owocnikiem, a prawdziwy grzyb, ten ukryty w glebie, ściuce czy drewnie, może być tam znacznie wcześniej. Pytanie zadał Adaś ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie. Dziękuję bardzo, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do jutra. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

Sunrise Avenue w rytmie dnia na 104,9 FM. Rześkie poranki, cieplejsze dni i wilgoć w lasach oznaczają tylko jedno. W kompleksach leśnych wokół Chełma, od lasów strzeleckich po rejon Sawina, pojawia się coraz więcej prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Jeśli planujecie wyjście na grzyby w nadchodzących dniach, pamiętajcie o złotej zasadzie. Zbieramy tylko te okazy, co do których mamy 100% pewność, a po powrocie z lasu nic nie smakuje lepiej niż ciepły, aromatyczny sos grzybowy. Czysta natura na wyciągnięcie ręki. A na 104,9 FM niezmiennie wyśmienite dźwięki. Shakira przed nami.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama.
4: Jest 15.30, to są lokalne wiadomości Radia Bonton, przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Na przejściu granicznym w Dorohusku polskie służby wzmacniają zabezpieczenia. Wojsko i Straż Graniczna mają działać wspólnie, m.in. w związku z ryzykiem prowokacji i ataków hybrydowych w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. O szczegółach mówili dziś podczas briefingu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jednym z najważniejszych elementów nowych zabezpieczeń jest ochrona przeciwlotnicza i przeciwdronowa. Jak przekazano, w rejonie przejść granicznych rozmieszczane są dodatkowe elementy systemu obrony powietrznej. Wcześniej w województwie lubelskim rozmieszczono także baterie Patriot. Polska wzmacnia ochronę granicy po serii rosyjskich ataków w pobliżu granicy z Ukrainą. Wojsko przygotowało również fizyczne zabezpieczenia przejść. Jak już informowaliśmy, w Dorohusku powstały m.in. umocnienia z wykorzystaniem konstrukcji typu HESCO. Mają zwiększyć ochronę osób przebywających na terenie przejścia. Zmienić mają się także zasady organizacji ruchu w tej infrastrukturze.
5: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione, aby ludzie na nim obecni nie byli zagrożeni. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami, które zawarte są w ustawie o ochronie ludności. 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, służby celne. Dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia, w razie niepokojących sygnałów ustanowione zostały punkty schronienia. Na wszystkich przejściach takie punkty także zostaną ustanowione. Tam, gdzie potrzebne są dodatkowe inwestycje, już rozmawialiśmy o tym z panem wojewodą, że w trybie ekstraordynaryjnym takie miejsca ukrycia zostaną posadowione.
4: Zapowiadał Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Władze podkreślają, że przejścia graniczne są traktowane jako infrastruktura krytyczna, a ich ochrona wymaga współpracy wojska, straży oraz pozostałych służb. Polskie władze zwracają również uwagę na współpracę ze stroną ukraińską. Straż Graniczna ma przez całą dobę koordynować działania z ukraińskimi służbami, między innymi w zakresie ewentualnej ewakuacji i przekazywania informacji. W Rejowcu Fabrycznym trwa wciąż realizacja dużej inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmującej instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz nowoczesne systemy zarządzania. Jak poinformował niedawno burmistrz Gabriel Adamiec, roboty prowadzone są m.in. przy szkole podstawowej oraz w miejskiej ciepłowni, znajdują się obecnie na etapie prób i odbiorów technicznych. Pełne uruchomienie i współpraca całego systemu z siecią nastąpi po wykonaniu odpowiednich przyłączy oraz operatora PGE. Inwestycja w nowej odsłonie opiera się na powietrznych pompach ciepła typu split, z których skorzystano po rezygnacji z wcześniejszego konceptu pomp geotermalnych ze względu na niewystarczającą wydajność miejskiego wodociągu. W ramach zmienionego na przełomie lat 24 i 25 projektu powstaje 7 instalacji fotowoltaicznych. Każda z nich została wyposażona w dedykowany magazyn energii. Za realizację zadania odpowiada firma z Przemyśla, z którą miasto podpisało umowę w połowie września ubiegłego roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 6 milionów złotych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Niespokojny wieczór na jednej z posesji w Urszulinie. W kotłowni domu nagle pojawił się ogień. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji służb udało się zapobiec tragedii i uratować dobytek przed większymi zniszczeniami. Zgłoszenie o zaproszeniu ognia wpłynęło do dyżurnego wczoraj 5 po 21. Na miejsce natychmiast skierowano ochotników z Urszulina oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą z Włodawy. Po dotarciu pod wskazany adres okazało się, że w przydomowej kotłowni zapaliło się zgromadzone tam drewno. Strażacy przystąpili do akcji gaśniczej i sprawnie opanowali sytuację, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się żywiołu. Zdarzenie nie zakończyło się jednak całkowicie bez konsekwencji dla domowników. Mężczyzna przebywający na posesji poparzył 2 palce, natomiast przebywająca z nim kobieta nawdychała się niebezpiecznego dymu. Poszkodowanymi od razu zajęli się ratownicy medyczni.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na początek kolejne przypomnienie, że prace drogowe na ulicy Przemysłowej wkroczyły w następny etap i jest ona wyłączona na odcinku między skrzyżowaniem z Rolniczą i z tym z Fabryczną. Tymczasem większy ruch mamy jeszcze wzdłuż Lubelskiej, a odbywa się on płynnie, jeżeli akurat nie traficie na zamknięty przejazd kolejowy. Zachowajcie ponadto czujność, włączając się do ruchu na lewoskrętach, między innymi na skrzyżowaniu Szpitalnej z Rejowiecką, jak też Alei Piłsudskiego z ulicą Kolejową.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Zbliża się 16, przed nami ostatnia godzina dzisiejszego spotkania. Po 16 wjeżdżamy w finałowy odcinek Rytmu Dnia. Zażyjemy witaminę FM od Janka Zielińskiego. Podamy ostatni serwis sportowy i zrobimy jajeczne podsumowanie tego wtorku. Słyszymy się po wiadomościach.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Muzyka i głos AI.

0: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki. Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
1: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
0: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
2: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
0: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z Zonda Krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w Zonda Krypto.
3: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
4: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się Armagedonu, że ta autostrada stanie.
0: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
5: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: Wszędzie poza północnym zachodem przydadzą się dziś parasole, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 15 na Opolszczyźnie, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
10: 5 po 16, ostatnia prosta dzisiejszego rytmu dnia. Jarek Hołota przy mikrofonie. Wtorek zaliczony. Praca za nami, a przed nami ostatnie minuty ze świetną muzyką na 104,9 FM. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Bond.

pięknie dnia na 104,9 FM. Słuchajcie, wtorek ma to do siebie, że to taki najmniej zdecydowany dzień tygodnia. W poniedziałek jeszcze żyjesz weekendem, w środę widzisz już światełko w tunelu, a wtorek po prostu jest. Ale spójrzmy na to z lepszej strony. Do końca roboczego tygodnia zostało już bliżej niż dalej, a dzisiejszy wieczór należy wyłącznie do Was. Jeśli stoicie właśnie w korku albo krążycie po osiedlu w poszukiwaniu wolnego miejsca do parkowania, dajcie na wstrzymanie i zróbcie głośniej radio bon ton. Poczujecie ten popołudniowy luz. Przed nami kolejny kawałek na idealne rozpoczęcie wolnego czasu. Rihanna przed nami.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Bez zmian w czołówce chełmskiej klasy A. Liderem stawki pozostał Tatran Kraśniczyn, który 7-3 pokonał na własnej murawie Unię Białopolę. Druga lokata należy do Saweny Sawin po wyjazdowej wygranej 4-0 nad Zniczem Sienice Różana. Na trzecie miejsce awansowała natomiast Sparta Rajowiec Fabryczny, która 6-0 pokonała u siebie rezerwy ruchu Izbica. Komplet punktów dopisał do dorobku również Start Krasnystaw, wygrywając 7-1 ze Startem Pawłów, mówi trener Roman Rossa.
9: Bardzo byliśmy z Emilem zaskoczeni, że tak duża ilość kibiców przyszła nas dopingować. No i myślę, że ułożył się tak, jakbyśmy chcieli. Szybko zdobyta pierwsza, druga bramka ustawiła mecz. Myślę, że zdominowaliśmy przeciwnika w pierwszej części pierwszej połowy. Bardzo dobrze wyglądała nasza gra i jest to dobry prognostyk na następne mecze. Myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.
8: Po 5 kolejkach tabelę chełmskiej klasy A zamyka Unia Białopole. W chełmskiej klasie B natomiast wciąż niepokonanym liderem jest KS Bezek. W czwartym jesiennym spotkaniu zespół mierzył się na wyjeździe z Agrosem Sukawa i pokonał go 7-2. Drugą lokatę piastuje Wojsławia Wojsłowice, która 1-1 zremisowała z rezerwami Orła Srebrzyszcze. Z kolei B-klasowe podium zamyka Hutnik Dubeczno, który 8-2 pokonał drugi zespół Boguchanna. Kolejne spotkania w dwóch ligach mają ze sobą również zespoły juniorów Chełmianki. Więcej trener Tomasz Iwan.
10: Graliśmy w sumie 4 spotkania, 2 spotkania w Lidze Chełmskiej, 2 spotkania w Lidze Wojewódzkiej. W Lidze Chełmskiej 2 spotkania wygraliśmy. Te mecze są po to, żeby chłopaki nabierali pewności siebie, się dogrywali. I tam wynik jest sprawą drugorzędną. W Lidze Wojewódzkiej przegraliśmy z Arią 6-0. a w sobotę przegraliśmy z Górnikiem Łęczna 2-8. No cóż, nasze wyniki może nie zadowalają, ale to jest proces, w który wierzymy, chcemy dalej iść do przodu. No i zobaczymy, co z tego będzie za jakiś czas. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej zawodników trafiało do pierwszego zespołu. Wyniki nie do końca są naszym celem.
8: W następnym meczu Ligi Wojewódzkiej juniorzy Chełmianki zmierzą się z Tomasowią Tomaszów Lubelski, zaś w Lidze Chełmskiej z Agrosem Suchawa. Kolejne medale kolarzy GKK Peledan Okrzów w dobiegającym końca sezonie. Tym razem reprezentanci klubu rywalizowali w wymagającym maratonie MTB po ziemi biłgorajskiej, głównie na dystansie 35 km. Relacjonuje Jarosław Garda.
11: Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Rękas, który stanął na podium klasyfikacji, finiszując na trzecim miejscu Open i zdobywając drugą lokatę w kategorii wiekowej M2. Świetny start odnotował również Paweł Semeniuk, wjeżdżając na metę na piątej pozycji Open i pewnie zwyciężając w kategorii M4. Na 22 miejscu Open i 6 w kategorii M5 zawody ukończył Wiesław Pawluk. Natomiast mi udało się wywalczyć 37 miejsce Open i 5 lokatę w kategorii M3. Wielkie powody do radości przyniosła także rywalizacja najmłodszych na dystansie 5 km, gdzie bezapelacyjnie zwyciężyła utalentowana reprezentantka klubu Izabela Łatka.
8: W tym samym czasie Stanisław Pruchniak reprezentował okrzowski peleton w wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenie na Podkarpaciu, docierając do mety na 16 lokacie Open oraz 6 w M4. Pierwszy start w nowym sezonie powiększył dorobek trofeów reprezentantów Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin Satori. A mowa o ogólnopolskim turnieju o Puchar Burmistrza Supraśla, w którym stawali oni na podium sześciokrotnie. Więcej sensei Bartłomiej Zakrzewski.
12: Najlepiej z całej reprezentacji wypadł Artur Chodała, zajmując pierwsze miejsce w kata, jak i w kumite. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajął również Aleksander Kopecki. Kasper Kokowski, startujący również w kata i kumite, zajął drugie miejsce w dwóch tych kategoriach. Trzecie miejsce przypadło w udziale Franciszkowi Dobrowolskiemu. Start naszych zawodników oceniam bardzo pozytywnie, gdyż ich chęć do rywalizacji jest bardzo duża, a przed nami jest dosyć sporo turniejów.
8: Najbliższe zawody czekają natomiast wychowanków Satori już w weekend. Do kolejnego spotkania ligowego przygotowują się zespoły chełmskiej klasy okręgowej, w której po ostatniej kolejce liderująca Ekoróżanka odskoczyła o 3 punkty Ogniwu Wierzbica. Te z kolei spadło na trzecie miejsce wyprzedzone przez rezerwy Chełmianki, mówi Karol Bujak.
13: Na pewno mecz z Ekoróżanką miał dwie różne połowy. Pierwsza połowa to całkowita dominacja drużyny z Różanki, ale my też gdzieś tam mentalnie źle podeszliśmy do tego meczu. Bardzo dużo błędów indywidualnych, bardzo prostych błędów. Natomiast druga połowa, to już troszeczkę zmiana ustawienia, bo przyszliśmy na trójkę z tyłu. No i już gdzieś tam chłopaki po kilku akcjach, można powiedzieć, złapali pewność siebie. Po strzelonej bramce gdzieś tam wróciła wiara, że można przynajmniej odrobić te straty.
8: W następnym meczu ligowym Ogniwo Wierzbica spotka się na wyjeździe z Unią Rejowiec.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: W sierpniu doszło do włamania do aplikacji MyDoctor, w wyniku którego potencjalnie prawie 19 milionów rekordów Polaków wyciekło, czyli tych wszystkich danych medycznych. Dzisiaj powracamy do sprawy w Witaminie FM. Janek Zieliński, zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski dokonał pilnej zmiany planu kontroli na ten rok, przez co inspektorzy wkroczą do szeregu placówek medycznych, a w trakcie jest też kontrola u producenta aplikacji, który wraz z placówkami medycznymi ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych danych. Dokładnie sprawdzane będą zabezpieczenia danych osobowych pacjentów w zakresie recept, numerów PESEL, danych kontaktowych, adresów i pozostałych informacji medycznych. W ostatnich dniach pacjenci w całej Polsce masowo otrzymywali SMS-y z ostrzeżeniami o wycieku ich danych. W tej grupie są także hełmianie, którzy leczą się chociażby w miejskim, samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, który również korzysta z tej aplikacji. O szczegółach mówi Mariusz Żabiński, dyrektor MSP ZOS w Chełmie.
3: Naruszenie to nie wystąpiło w systemach naszej placówki. Natomiast podjęliśmy działania, co do których jesteśmy zobowiązani jako administrator państwa danych. Czyli wystąpiliśmy do dostawcy o ustalenie zakresu naruszenia, zgłosiliśmy sprawę prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zabezpieczyliśmy dostęp do naszego konta. Naruszenie może obejmować imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące zdrowia, w tym informacje o wystawionych receptach i przebytych wizytach. Dopiero teraz otrzymaliśmy z firmy MyDR wykaz osób, których dotyczy to naruszenie, dlatego teraz otrzymaliście Państwo informacje w postaci SMS-a bądź maila. Nasza placówka nigdy nie prosi o podanie numeru PESEL, hasła, ani danych karty płatniczej w żadnych wiadomościach elektronicznych albo w SMS-ach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem MSP ZOS w Chełmie pod numerem 82 563 0519 lub za pośrednictwem maila na adres iod@mspzoschelm.pl. Dane wytyczne dotyczące postępowania są dostępne pod adresem pacjent.mydr.pl oraz na stronie mspzoschelm.pl.
2: Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Można sprawdzić, czy nasz PESEL jest częścią wycieku na stronie bezpieczne-dane.gov.pl, a także zadbać o podstawową, nazwijmy to cyfrową higienę. Czytaj, mocne, złożone hasła, wyczulenie na telefony, gdzie otrzymujemy naciski na przelanie pieniędzy na rzecz banku, przychodni, etc. Ale o najważniejszych rzeczach mówi chełmski specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa Cezary Pasierkiewicz.
4: Rozwijać się. Żyjemy w dynamicznym świecie, w którym AI i technologie idą do przodu w niespotykanym szybkim tempie. Jeśli zostaniemy w miejscu, nie będziemy rozwijać się pod kątem zagrożeń, zostajemy w tyle i możemy paść ofiarą ataku. Żyjemy w nowoczesnym świecie, w którym AI daje mnóstwo możliwości. Proszę zauważyć, że ataki socjotechniczne na ten moment mogą być wysoce wyrafinowane. Wcześniej mógł do nas dzwonić konsultant o imieniu Janek, Jacek, ale teraz może dzwonić do nas numer córki, syna z jego głosem. Oczywiście może to dzwonić pani z recepcji, ktoś, kto się podaje za panią z recepcji, prosząc o na przykład potwierdzenie wcześniejszej rezerwacji, dokonaniu wpłaty i w ten sposób dokona ataku socjotechnicznego, a my stracimy pieniądze. Niemniej jednak na ten moment pozostaje nam zastrzeżyć PESEL. To jest na ten moment najlepsze rozwiązanie i jedyne. Jestem zdania, że ten PESEL domyślnie powinien być zastrzeżony. Powinniśmy móc go odstrzeżyć w sytuacjach kontaktu z urzędami czy w dokonywaniu czynności cywilnoprawnych.
2: Sprawa jest rozwojowa i będziemy do niej wracać, gdy pojawią się nowe informacje. Póki co napływają pierwsze doniesienia o pacjentach, którzy domagają się zadośćuczynienia, tak jak pacjent z Kostrzyna nad Odrą, który chce uzyskać 20 tysięcy złotych odszkodowania od swojej przychodni. A jak stanowi artykuł 82, ustęp 1 w rozporządzeniu dotyczącym RODO, tu cytat, każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego niniejszego rozporządzenia ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i dużo, dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512-835-211. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
0: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
1: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
5: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
6: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Zbliża się 17 i umówmy się, ten wtorek oficjalnie przechodzi do historii. Zrobiliście swoje, przeżyliście ostatni dzień tegorocznego lata i za to należy wam się porządny reset. Wielkie dzięki, że spędziliście to popołudnie na 104,9 FM. Zostawiam was z najlepszą muzyką na 104,9 FM. Trzymajcie się mocno i dobrego wieczoru.
1: 104,9 FM. Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
7: Bon Ton Radio. 104.

0: są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
1: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
3: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
0: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Prezydent Chełma odmówił wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przy ulicy Wygon zakładu firmy EcoAsfalt. Inwestycja zakładała przetwarzanie odpadów i produkcję spoiw do mieszanek asfaltowych. Powodem odmowy była niezgodność planowanej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gazociąg w rejonie ulic Towarowej Okrzowskiej i Chemicznej w Chełmie ma z kolei pozwolenie na budowę. Inwestycją Polskiej Spółki Gazownictwa zatwierdził wojewoda lubelski. Powstanie około 918 metrów sieci średniego ciśnienia, przyłącze i stacja redukcyjno-pomiarowa. Gmina Siedliszcze ponawia przetarg na remont i termomodernizację obiektu warsztatów terapii zajęciowej w Majdanie Zachorodyńskim. Pierwsze postępowanie unieważniono, bo jedyna oferta opiewała na prawie 480 tysięcy złotych, podczas gdy samorząd miał zabezpieczone niespełna 216 tysięcy. Na szczegóły zapraszam za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Sponsorem programu jest
5: jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Do końca dnia przelotny deszcz w niemal całym kraju, do tego sporo chmur na niebie, a na termometrach od 13 stopni na Śląsku przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu do 17 w Wielkopolsce.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
9: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: mundo.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 22 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1951. 22 września urodził się David Coverdale, wybitny brytyjski wokalista i kompozytor, znany z występów w legendarnym Deep Purple oraz jako charyzmatyczny lider formacji Whitesnake, z którą stworzył nieśmiertelny przebój Here I Go Again. Przenieśmy się do roku 1957. Swoje 69. urodziny obchodzi dzisiaj Nick Cave, genialny australijski poeta, wokalista i kompozytor, lider formacji Nick Cave and the Bad Seeds, twórca poruszających ballad, w tym kultowego duetu z Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. W kalendarzu zapisujemy rok 1958. 22 września na świat przyszła Joan Jett, ikona amerykańskiego rocka, gitarzystka i liderka grupy Joan Jett and the Black Hearts, znana z porywającego hymnu I Love Rock and Roll. Zaglądamy do roku 1984. Dokładnie 42 lata temu amerykańska wokalistka Cyndi Lauper podbiła światowe listy przebojów ze swoją wzruszającą balladą Time After Time, która stała się jednym z symboli muzyki lat 80. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe w całej Europie. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Szwedzki duet Roxette zaprezentował wtedy swój niezwykle klimatyczny, melodyjny singiel You Don't Understand Me, będący pierwszą nową zapowiedzią ich kultowego albumu z balladami Don't Bore Us, Get to the Horse, poruszający wokal Mary Fredrickson, świetna produkcja i doskonały kompozytorski kunszt Pera Gessle oraz Desmonta Childa uczyniły z tego nagrania jeden z najpiękniejszych

najlepszych i najbardziej eleganckich przebojów połowy lat 90. To fantastyczna, pełna klasy porcja muzyki z wyjątkowym klimatem. Przed nami rock set.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
3: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Helm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
14: Bonton Radio. O godzinach.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.chelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 17.30. Eliza Kudelska, Nowosad. Prezydent Chełma odmówił wydania decyzji środowiskowej dla planowanego zakładu produkcji spoiw do mieszanek mineralno-asfaltowych przy ulicy Wygon. Inwestorem była firma EcoAsfalt. Zakład miał produkować około 2 ton spoiwa na godzinę, wykorzystując materiały powstające w procesie przetwarzania odpadów. Planowano m.in. ich rozdrabnianie, mechaniczną obróbkę oraz oddzielanie metali i materiałów tekstylnych. Powstawiać miał m.in. miał gumowy i granulat, wykorzystywane później do produkcji spoiw. Powodem odmowy nie była jednak sama technologia. Kluczowa okazała się zgodność planowanej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka jest przeznaczona pod składy oraz budownictwa. Zdaniem miejskich urzędników działalność związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów wykracza poza funkcję przewidzianą dla tego terenu. Postępowanie rozpoczęło się po złożeniu przez EcoAsfalt wniosku pod koniec czerwca. W sierpniu pełnomocnik spółki złożył ponaglenie, jednak samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie uznało, że miasto nie prowadziło sprawy bezczynnie ani przewlekle. Spółka i pozostałe strony postępowania mogą teraz się od tej decyzji odwołać. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni. Gazociąg w rejonie ulic Towarowej, Okrzowskiej i Chemicznej w Chełmie dostał zielone światło do realizacji. Wojewoda lubelski wydał pozwolenie na budowę inwestycji, o którą zabiega Polska Spółka Gazownictwa. I jest to kolejny etap przygotowań do budowy około 918 metrów gazociągu średniego ciśnienia. Inwestycja obejmuje także budowę przyłącza i stacji redukcyjno-pomiarowej przy ulicy Towarowej, a także przebudowę istniejącego już odcinka sieci w rejonie ulicy Okrzowskiej i Chemicznej. W maju wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla tego przedsięwzięcia. Inwestycja prowadzona jest w specjalnym trybie przewidzianym dla inwestycji gazowych. Procedura ma przyspieszyć realizację, ale wiąże się również z możliwością ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości. I jak informuje Urząd Wojewódzki, takie ograniczenia będą ustanawiane za odszkodowaniem, a kwestie samych odszkodowań będą rozstrzygane w odrębnych postępowaniach. Pozwolenie na budowę wydano 11 września. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może przejść do kolejnych działań związanych z realizacją inwestycji. Prace obejmą działki w trzech obrębach miasta Chełm, czyli w rejonie ulic Towarowej, Okrzowskiej, Chemicznej i Hutniczej.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Samorząd Siedliszcza ponawia próbę wyłonienia wykonawcy prac remontowo-budowlanych w obiekcie warsztatów terapii zajęciowej w Majdanie Zachorodyńskim. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione na początku września przez burmistrza Hieronima Zonika. Gmina przeznaczyła na realizację tego zadania ponad 215 tysięcy złotych. Tymczasem jedyny oferent zaproponował kwotę blisko 480 tysięcy. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, że samorząd nie ma możliwości zwiększenia środków. Zakres planowanych prac w nowym przetargu obejmuje kompleksową zmianę elewacji, także termomodernizację i uporządkowanie terenu wokół obiektu. Zaplanowano m.in. usunięcie dotychczasowych elementów elewacji, rynien i rur spustowych, a także odkopanie fundamentów. Ściany fundamentowe zyskają izolację i docieplenie.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Wyobraźmy sobie, że jutro budzimy się i nie ma prądu, nie działa internet, nie można zapłacić kartą, w kranie może za chwilę zabraknąć wody, a sklep za rogiem nie wiadomo, czy będzie otwarty. Brzmi jak scenariusz filmu? No właśnie, może być po prostu awaria infrastruktury, blackout, powódź albo inne nagłe zdarzenie. I właśnie dlatego państwo zaleca, żeby każdy z nas był przygotowany na minimum 72 godziny. Nie na miesiąc, nie na apokalipsę, na 3 dni. Zacznijmy od rzeczy najbardziej banalnej – woda. Rządowy poradnik bezpieczeństwa zaleca minimum 3 litry wody na osobę na dobę. I tak, rządowy poradnik bezpieczeństwa dotyczy nie tylko wojny. Wracamy. Jedna osoba – 9 litrów na 3 dni. Czteroosobowa rodzina – 36 litrów. I nagle okazuje się, że kilka butelek schowanych w szafce to wcale nie jest wielki zapas, bo woda jest potrzebna nie tylko do picia, dochodzi jeszcze gotowanie, higiena i inne podstawowe potrzeby. Druga rzecz – jedzenie. Nie chodzi o budowanie bunkra pełnego konserw. Wystarczy mieć produkty, które można zjeść bez skomplikowanego przygotowania. Konserwy, pieczywo chrupkie, bakalie, batony. Żywność z długim terminem przydatności. Coś, co naprawdę jemy, a nie kupiliśmy 3 lata temu z myślą – to się kiedyś przyda, bo zapasy awaryjne trzeba regularnie sprawdzać i uzupełniać. Trzecia rzecz – leki. Jeśli ktoś przyjmuje leki na stałe, zapas jest zdecydowanie ważniejszy niż dodatkowa paczka chipsów. Do tego podstawowa apteczka, środki higieniczne, papier toaletowy, worki na śmieci, chusteczki, czyli wszystko to, o czym przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy zaczyna tego brakować. I teraz coś, o czym bardzo łatwo zapomnieć – światło i informacja. Latarka, baterie, naładowany telefon, powerbank i radio. Tak, zwykłe radio. Bo jeżeli zabraknie prądu albo internetu, radio może nadal być jednym z podstawowych źródeł informacji. Rządowy poradnik zaleca właśnie latarkę oraz radio na baterię lub na korbkę, tak? Jest jeszcze jedna rzecz. Gotówka, bo terminal może nie działać, bankomat może nie działać, telefon może nie mieć zasięgu albo energii. Dlatego oficjalnie zaleca się uwzględnienie również gotówki w różnych nominałach. A teraz zróbmy prosty test. Rozejrzyjmy się po swoim mieszkaniu. Czy mamy wodę na 3 dni, jedzenie, które można szybko wykorzystać, leki, latarkę, baterie, naładowany powerbank, radio, gotówkę? Jeżeli na większość odpowiedzi brzmi tak, świetnie. Jeżeli na kilka odpowiedzi brzmi nie, to właśnie mamy swoją listę zakupów. I jeszcze jedna rzecz, o której oficjalny poradnik przypomina. Warto mieć rodzinny plan kryzysowy. Nazywa się tak, ale bez paniki. Ustalmy, jak kontaktujemy się ze sobą, gdzie możemy się spotkać, co robimy, jeśli nagle nie ma telefonu albo członkowie rodziny są w różnych miejscach. Bo kryzys jest najgorszym momentem na pytanie, dobra, i co teraz? Lepiej odpowiedzieć sobie na to pytanie wcześniej. I nie chodzi tutaj o straszenie, wręcz przeciwnie. Przygotowanie zapasów na 3 dni jest trochę jak gaśnica albo apteczka. Oby nigdy nie było potrzebne. Ale jeśli nagle będą, bardzo dobrze wiedzieć, że są. Jutro pójdziemy krok dalej. Załóżmy, że jednak trzeba będzie wyjść z domu nie na zakupy, nie na spacer, tylko mamy kilka minut na spakowanie całego, w cudzysłowie, swojego życia. Na stronie internetowej w zakładce Planeta w 5 minut przy tym odcinku, jak i przy każdym następnym będę udostępniała adres strony Urzędu Miasta Chełm, zakładka Bezpieczeństwo. Tam w sumie jest wszystko. Do jutra, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dodoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia! Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Reklama. Bonton Radio. O godzinach

0: Zollo.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Reklama.
3: Radio. Let me tell you.

0: No. W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
1: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
2: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
1: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
0: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
3: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
0: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
4: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
0: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
5: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
0: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
6: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinałową stoją Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
7: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi, to wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Jutro sporo chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Na zachodzie bez deszczu, w pozostałej części możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna od 13 do 19 stopni. Najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Najsilniej będzie wiać na wschodzie i nad morzem.
8: Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Po wakacyjnej przerwie Muzeum Ziemi Chełmskiej wznawia cykl prelekcji pod hasłem Lokalne Historie. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 15 w siedzibie działu historii przy ulicy Lubelskiej 57. Wydarzenie zostanie poświęcone dziejom 7 Pułku Piechoty Legionów oraz burzliwym losom pomnika wzniesionego na cześć poległych bohaterów. O czym więcej?
3: Magdalena Mąka, dział historii Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Mroziewicza w Chełmie. Z początkiem września, czyli druga połowa roku, wracamy z cyklem Lokalne Historie. Jako dział historii zaplanowaliśmy kilka kolejnych spotkań, w każdym miesiącu po jednym, opisującym albo wydarzenia, sytuacje, albo osoby związane z miastem Chełmem. I rzeczywiście w najbliższy czwartek, 24 września, na godzinę 15 zapraszamy do Muzeum przy ulicy Lubelskiej 57, do działu historii. I tam będziemy prezentować właśnie historię pomnika 7 Pułku Piechoty Legionów, okoliczności jego powstania w Chełmie. Wyjątkowo ciekawą, burzliwą historię. Data samej prezentacji pomnika też jest nieprzypadkowa, bo dokładnie 24 września 1933 roku na terenie jednostki chełmskiej został właśnie odsłonięty pomnik poświęcony bohaterom 7 Pułku Piechoty Legionów, dokładnie w rocznicę, i postaramy się w ciągu godziny czasu zaprezentować wyjątkowe fotografie, noty prasowe, bo tutaj też warto zaznaczyć, że sam moment odsłonięcia pomnika poprzedzały liczne działania związane z powołaniem Komitetu Budowy Pomnika, bo sam koszt też był znaczący jak na tamte czasy. Sam moment odsłonięcia pomnika to jest przecież przede wszystkim wizyta ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego. Muzeum dysponuje fotografiami właśnie z wizyty i momentu odsłonięcia pomnika. Na pewno cenną informacją będą notatki prasowe, bo tutaj prasa przede wszystkim chełmska, lubelska, warszawska i ta branżowa, czyli wojskowa, sporo uwagi poświęcało pomnikom 7 Pułku Piechoty Legionów. Warto też wspomnieć, że ogłoszono konkurs na budowę tego pomnika i wygrał ją Franciszek Masiak, ówczesny student warszawskiej ASP. Obok licznych fotografii chcemy zaprezentować dokumenty, te najciekawsze. Udało się odnaleźć, bo do tej pory przynajmniej nam, historykom, w muzeum nie była znana, oryginalne zaproszenie na moment odsłonięcia pomnika 7 Pułku Piechoty Legionów, ale także tutaj ze zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej jak gdyby taki program, czyli rozmieszczenia gości czy poszczególnych oddziałów wojska na terenie jednostki wojskowej. W przestrzeni internetowej pojawiają się zapowiedzi odbudowy tego pomnika, dlatego też muzeum chciało przybliżyć nieco więcej historii na temat samej postaci pana Franciszka Masiaka, co nieco przemycić informacji na temat 7 Pułku Piechoty Legionów. No, dosyć ciekawy wątek, wpisujący się w bogatą historię dwudziestolecia międzywojennego w Chełmie.
2: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury, poświęcony miejscom pamięci.
4: Są miejsca, które pamiętają dzięki pomnikom. Są takie, które mają tablice, nazwiska, daty, a są też takie, po których na pierwszy rzut oka nie zostało prawie nic. I właśnie o takim miejscu będzie dziś mowa. Jedziemy do Wojsławic. Bo kiedy spojrzymy na tę niewielką miejscowość dzisiaj, trudno uwierzyć, że jeszcze przed II wojną światową Żydzi stanowili tutaj ponad połowę mieszkańców. W 1928 roku w Wojsławicach mieszkało 1235 osób pochodzenia żydowskiego. To było około 57% wszystkich mieszkańców. Były domy, sklepy, warsztaty, synagogi, organizacje społeczne. Było też coś, co ma każda społeczność. Miejsca, w których chowano zmarłych. W Wojsławicach były dwa żydowskie cmentarze. Dzisiaj jeden właściwie zniknął. Drugi zachował się tylko we fragmentach i właśnie dlatego warto o nich opowiedzieć. Historia Żydów w Wojsławicach sięga bardzo daleko. Wojsławice należały do miejscowości na ziemi chełmskiej, w których osadnictwo żydowskie pojawiło się stosunkowo wcześnie. Źródła wskazują na obecność Żydów w Wojsławicach już w XVI wieku, a w 1531 roku działała tutaj dobrze zorganizowana gmina żydowska. Żydowska społeczność przez kolejne stulecia była ważną częścią miasta. W XVI wieku Żydzi stanowili około 1/5 mieszkańców Wojsławic. W XIX wieku ich udział był jeszcze większy. W 1893 roku było ich 1633 1933 ponad 60% mieszkańców, a kilka lat później w 1904 roku według danych demograficznych stanowił już ponad 73% ludności. Wojsławice były więc miejscowością, w której życie żydowskie nie było dodatkiem do historii. Było jej bardzo ważną częścią. Przy rynku działały sklepy i warsztaty, funkcjonowały instytucje religijne i społeczne, były synagogi. Jedna z nich, murowana, powstała pod koniec XIX wieku. Jej budowę zakończono najprawdopodobniej na początku XX stulecia. Budynek przetrwał wojnę. Dzisiaj mieści się w nim Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej, ale społeczność, która tę synagogę zbudowała i z niej korzystała, już nie istnieje. I właśnie dlatego tak ważne są cmentarze, bo w judaizmie cmentarz nie jest po prostu kolejnym miejscem pochówku. To miejsce pamięci o konkretnych ludziach i całych rodzinach. W Wojsławicach istniały dwie takie nekropolie. Starszy cmentarz, którego początki wiązane są z najwcześniejszym okresem osadnictwa żydowskiego, i drugi założony w XIX wieku. Oba znajdują się w rejonie dzisiejszej ulicy Grabowieckiej. Ale dzisiaj ich historia wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu. Zacznijmy od starszego cmentarza. To miejsce, którego dzisiaj właściwie nie widać. W materiałach dotyczących żydowskiego dziedzictwa Wojsławic określany jest jako nieistniejący. Nie zobaczymy tam szeregu macew, nie znajdziemy charakterystycznej bramy cmentarnej, nie ma krajobrazu, który od razu powiedziałby, tutaj była nekropolia. A przecież była. To jeden z najbardziej przejmujących rodzajów miejsc pamięci. Takich, które trzeba znać z dokumentów, żeby wiedzieć, że istnieją. Drugi cmentarz zachował się lepiej. Znajduje się przy ulicy Grabowieckiej około 800 metrów na południe od centrum Wojsławic. Według dokumentów gminy ma powierzchnię około 0,62 hektara. Został założony w XIX wieku i właśnie tutaj można jeszcze znaleźć materialne ślady dawnej społeczności. Tyle, że jest ich bardzo niewiele. Cmentarz został zdewastowany podczas II wojny światowej. Później pozostałości macew wykorzystywano jako materiał budowlany. To nie jest wyjątkowa historia. Na wielu żydowskich cmentarzach w Polsce po wojnie nagrobki były niszczone, przenoszone albo wykorzystywane jako materiał. W Wojsławicach pozostały tylko pojedyncze fragmenty. Dokumentacja wykonana w 2021 roku odnotowała m.in. macewę Abrahama Jehudy, syna Zewa. Na jej nagrobku widnieje data 29 września 1815 roku. Ponad 200 lat temu jest też macewa dziewczynki z przełomu XIX i XX wieku i nagle historia, która wydawała się abstrakcyjna, zaczyna mieć twarze. Nie znamy wszystkich tych ludzi, nie znamy ich głosów, nie wiemy, jak wyglądało ich codzienne życie, ale znamy ich imiona zapisane w kamieniu i możemy powiedzieć, byli tutaj. A potem przyszedł rok 1939, wojna, niemiecka okupacja. W 1940 roku w Wojsławicach utworzono getto, do którego trafiło Żydzi z miejscowości i okolic. Warunki życia były coraz trudniejsze, a w 1942 roku rozpoczęły się masowe egzekucje. Ofiary pochowano m.in. na łące przylegającej do rynku od północy. To miejsce również pozostaje częścią historii Wojsławic. Jesienią 1942 roku Niemcy wywieźli wojsławickich Żydów do Włodawy. Stamtąd trafiali do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. W ten sposób zakończyła się historia społeczności, która przez setki lat była częścią właśnie Wojsławic. Ale nie całkiem, bo niektórzy przeżyli. I tutaj pojawia się jeszcze jedna historia. Historia 13-letniej Luby Hochlerer. Dziewczynka pochodziła z Wojsławic. W 1942 roku trafiła do rodziny Zająców w pobliskim Witoldowie. Bronisława i Józef Zającowie ukrywali ją i opiekowali się nią aż do końca okupacji. Po wojnie Luba wyjechała do Izraela. Pozostała jednak w kontakcie ze swoimi wybawcami. Rodzina Zająców została uhonorowana tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To ważna część tej historii, bo kiedy mówimy o zagładzie wojsławickiej społeczności żydowskiej, nie mówimy wyłącznie o śmierci. Mówimy także o tych, którzy próbowali ratować innych i o tych, którzy przeżyli. Dzisiaj w Wojsławicach pozostały ślady dawnego świata, synagoga, drewniane domy, w których przed wojną mieszkali żydowscy mieszkańcy, miejsce masowej egzekucji i dwa cmentarze. Jeden praktycznie niewidoczny, drugi zachowanymi pojedynczymi fragmentami macew. To niewiele, ale czasami właśnie z takich fragmentów trzeba odbudowywać pamięć, bo kiedy znika społeczność, znikają też język, codzienne zwyczaje, rodzinne historie. pozostają dokumenty, zdjęcia, nazwiska i kamienie. Kamienie, które przetrwały swoich właścicieli. Kiedy dzisiaj przejeżdżamy przez Wojsławice, trudno wyobrazić sobie miejscowość, w której Żydzi stanowili większość mieszkańców. Trudno zobaczyć zatłoczone domy przy rynku, sklepy, warsztaty, synagogi, rodziny, dzieci idące do szkoły. Ludzi, którzy mieli swoje plany, swoje problemy i swoje zwyczajne życie. A jednak taki świat tutaj istniał. I właśnie dlatego warto czasami zatrzymać się w miejscu, w którym pozornie nie ma nic szczególnego. Bo może pod warstwą współczesności znajduje się historia, której po prostu nie potrafimy od razu zobaczyć. Wojsławickie żydowskie cmentarze przypominają społeczności, która przez stulecia była częścią tego miasteczka. Jeden z nich właściwie zniknął, drugi przetrwał tylko we fragmentach, ale pamięć nie musi mieć wielkiego pomnika. Czasem wystarczy jeden kamień, jedno nazwisko, jedna data i świadomość, że człowiek, którego imię widzimy, naprawdę tutaj żył. To były miejsca pamięci. Do usłyszenia w kolejnym miejscu, które pamięta. Dziękuję bardzo za dzisiaj.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama. Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, hełm ulica Popiełuszki 1.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
5: Reklama. Bon Ton Radio. O godzinach.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym wydaniu cyklu Hit odkurzony w Radiu Bonton. Dzisiaj mamy na warsztacie spotkanie dwóch gigantów, które na papierze nie miało prawa się udać. Z jednej strony wielka dama Hollywood, zdobywczyni Oscara i ucieleśnienie tradycyjnego show biznesu, Liza Minnelli. Z drugiej chłodni, ironiczni i skrajnie nowocześni Pet Shop Boys. Wynik tego spotkania? Absolutny majstersztyk, który dziś odkurzamy.

przenieśmy się do roku 1989. Liza Minnelli była w trudnym momencie kariery. Postrzegano ją jako ikonę przeszłości. Neil Tennant i Chris Lowe z Pet Shop Boys byli natomiast u szczytu potęgi. Pomysł był szalony. Wziąć piosenkę napisaną przez Stevena Sondheima do broadwayowskiego musicalu Follies z 1971 roku i przerobić ją na high energy dance pop. Liza Minnelli początkowo nie miała pojęcia, kim są Pet Shop Boys. Kiedy jednak usłyszała ich propozycję, zgodziła się natychmiast, bo szukała nowego brzmienia. Neil Tennant wspominał później, że praca z nią była jak obcowanie z siłą natury. Liza potrafiła nagrać perfekcyjną partię wokalną za pierwszym razem, wnosząc do studia aktorski dramatyzm, którego w muzyce pop rzadko się doświadcza. Losing My Mind nie był tylko jednorazowym wybrykiem, stał się singlem promującym cały album zatytułowany Results. Tytuł był zresztą nieprzypadkowy. Zasugerowała go sama Liza, cytując swoją przyjaciółkę Dorothy Parker. Zawsze chciałam mieć rezultaty, a nie wysiłek. Produkcja tego utworu to szczytowe osiągnięcie Chrisa Lowella. Udało mu się połączyć melancholię tekstu o obsesyjnej miłości z tanecznym bitem, który do dziś nie stracił na świeżości. W teledysku widzimy Lizę w krótkiej fryzurze, pełną energii u boku statycznych chłopców z zoosklepu. To był kulturowy szok, który sprawił, że Minnelli stała się nagle gwiazdą klubów nocnych w Londynie i Nowym Jorku. Zweryfikujmy fakty dotyczące list przebojów. Utwór dotarł do 6. miejsca w Wielkiej Brytanii, stając się największym solowym hitem Lizy w tym kraju. Co ciekawe, sam autor oryginału, Stephen Sondheim, legenda musicalu, był zachwycony tą wersją. Choć był znany z bycia purystą, uznał, że nowocześnie wyprodukowany beat dodał jego tekstowi nowego, niemal klaustrofobicznego znaczenia. Warto też dodać, że album Results był jednym z pierwszych przykładów tak głębokiej współpracy między ikoną starej gwardii a nowofalowymi producentami. To utarło szlak dla późniejszych kolaboracji Pet Shop Boys z takimi artystami jak Dusty Springfield czy później Robbie Williams. Losing My Mind to dowód na to, że prawdziwa klasa nie zna granic gatunkowych. To połączenie broadwayowskiego serca z syntetycznym mózgiem, które do dziś brzmi genialnie. Zostawiam Was z Lizą Minnelli, chłopakami z zoosklepu i utworem, przy którym nie da się nie tracić głowy. The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you.

0: Reklama.
1: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
6: Ponton Radio o godzinach

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
2: To jest Bonton Radio.

0: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
0: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
0: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
2: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych,
0: dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
0: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
6: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o to jakość snu, więc no, też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
5: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko 2 tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
7: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest 5. rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach tak także Maja Chwalińska, dla której ostatnie 3 miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro o ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0, to w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki w łonie jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
0: Środa ma być zachmurzona, umiarkowanie albo całkiem gdzieniegdzie. W większości regionów przelotnie popada, a wysoko w Tatrach możliwy nawet śnieg. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 19 na zachodzie kraju, tu będzie najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem jak zwykle silniejszy.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
8: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na kolejną dawkę lokalnych i ważnych informacji. Jest 19.30. Na przejściu granicznym w Dorohusku zwiększono środki bezpieczeństwa. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną ma chronić obiekty m.in. przed potencjalnymi prowokacjami i zagrożeniami hybrydowymi. O szczegółach podczas briefingu mówili wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W rejonie przejścia rozmieszczane są dodatkowe elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Wcześniej na Lubelszczyźnie pojawiły się także baterie Patriot. W Dorohusku zbudowano ponadto umocnienia typu HESCO, które mają zwiększyć ochronę osób przebywających na terenie przejścia. Służby przygotowały również nowe procedury na wypadek zagrożenia.
2: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione, aby ludzie na nim obecnie nie byli zagrożeni. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami, które zawarte są w ustawie o ochronie ludności. 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, służby celne. Dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia, w razie niepokojących sygnałów ustanowione zostały punkty schronienia na wszystkich przejściach. Takie punkty także zostaną ustanowione tam, gdzie potrzebne są dodatkowe inwestycje. Już rozmawialiśmy o tym z panem wojewodą, że w trybie ekstraordynaryjnym takie miejsca ukrycia zostaną posadowione.
1: Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Przejścia graniczne są traktowane jako infrastruktura krytyczna. Polska Straż Graniczna pozostaje też w stałym kontakcie ze stroną ukraińską, m.in. w sprawie wymiany informacji i procedur ewakuacyjnych. W razie alarmu służby apelują też o bezwzględne stosowanie się do ich komunikatów i poleceń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed firmami i kancelariami, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. W jaki sposób próbują wyłudzić pieniądze, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lubelskiem.
3: Pośrednicy nadal próbują zarabiać na bardzo wrażliwej grupie, czyli osobach z niepełnosprawnością, i proponują odpłatną pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie wspierające. Za taką, w cudzysłowie, pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Do tej pory pukali już do domów osób potencjalnie zainteresowanych świadczeniem. Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
1: ZUS przypomina, że wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie, korzystając z pomocy pracowników zakładu. Nie trzeba korzystać z usług pośredników, a na pewno nie podpisywać przygotowywanych przez nich umów i pełnomocnictw. Aby otrzymać świadczenie, najpierw trzeba uzyskać decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o poziomie potrzeby wsparcia, a następnie elektronicznie złożyć wniosek do ZUS. Od marca świadczenie wynosi od 792 do 4353 zł miesięcznie, zależnie od liczby przyznanych punktów. W razie wątpliwości ZUS radzi kontaktować się bezpośrednio z placówką zakładu lub też Centrum Kontaktu Klientów. Kupujemy lek w aptece i płacimy cenę, którą widzimy na rachunku, ale zanim lek trafi na apteczną półkę, przechodzi przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jednym z jego kluczowych etapów przez lata dochodziło do ograniczania konkurencji. UOKiK nałożył na 4 firmy z branży farmaceutycznej łącznie ponad 904 miliony złotych kar. Urząd twierdzi, że największe hurtownie leków przez ponad 10 lat wymieniały się między sobą informacjami o cenach, sprzedaży i warunkach handlowych.
4: Przedsiębiorcy ograniczyli konkurencję pomiędzy sobą i rywalizację cenami leków poprzez wykorzystywany system, którym wymieniali się informacjami o bieżących cenach sprzedaży leków do aptek i innych warunkach handlowych. Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów. Firmy, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, mogły uniknąć wzajemnej rywalizacji o klientów kosztem osiąganych wyników finansowych. Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek.
1: Mówi Tomasz Chrustny, prezes urzędu. Skala rynku była ogromna. Według urzędu trzy największe grupy hurtowe miały w latach 2015-2022 łącznie ponad 70% udziału w hurtowej sprzedaży leków w Polsce. Prezes urzędu przekonuje, że konsekwencje mogły odczuwać nie tylko apteki, ale ostatecznie także pacjenci. Mniej konkurencji między hurtowniami oznaczało bowiem gorsze warunki, na jakich apteki mogły kupować leki.
0: Puls dnia. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama. Bonito.

0: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
1: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
0: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. 2 oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii 2 duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
2: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
0: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz z propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
0: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu. Jutro parasole mogą się przydać prawie w całej Polsce, tylko na zachodnich krańcach kraju powinno być sucho. Temperatura wyniesie przeważnie od 13 do 19 stopni. Wiatr słaby albo umiarkowany, ale okresami porywisty, zwłaszcza na północy Polski.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

Wyjątkowa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

0: Yo, yo, yo! Mamy już oficjalnie jesień. Od dzisiaj w sumie. Janek Zieliński, Radio Bonton, Pikawa Rap Show, no i oczywiście klasyczny mood. Nastrojowy miks na jesień. Dzisiaj zainspirowałem się pierwszym moodem jesiennym, który wam serwowałem. Był to taki mocno elektroniczny UK type beat i dużo elektroniki dzisiaj usłyszycie, nawet z tych pograniczy rapu, powiedzmy. Będziemy tak sobie mocno balansować. Będzie, myślę, coś fajnego dla każdego, bo i klasyki, i totalne wygrzewy. Polskie i zagraniczne. Zaczęliśmy od Gedza, Freon, a to nie jedyne, co mamy dla was, jeżeli chodzi oczywiście o Polskę.
1: I chyba nie wiem,

0: UK, Irlandia w tym przypadku. Nick Up, The Recap. Ale się rymuje. I gowada przy Radio Bonton.
1: Onwards and upwards, free Palestine.
0: No to coś z pogranicza rapu, tak jak obiecałem.

0: understand you. I promise I do not understand you.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Zbliża się moment, kiedy będzie Halloween. No to tak tematycznie. Swedish House Mafia.
1: Mr. Frankenstein or Victor Frankenstein, I'm Dr. Frankenstein, I'm out here saving lives. Ego by my side, that's right.

0: reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Reklama.
1: A teraz...
2: Ach, czekajcie.
1: Gdzie jest mój Ortajon?
3: Pikawara Pszczół.
1: Czekajcie.
2: Och, chyba tutaj.

strony, napiszą to osi gruchny, zasłoń zasłony. Tak, ich to boli, zgadnij co w folii. Dwa dni, trzy zgony, raz kawić policz. Tak, nerwy na wodzy, smak krwi i soli. Bary, kluby, neony, ach ta gołda, limony. Tak, ruch jest wzmożony, mam w Audi ksenony. Tamten

0: niebo nie. Amen.
1: 10 000. Lecimy na dancing. Ona niebieskie rzęsy, jak lany martensy.
2: No a na koniec obiecane wygrzewy. Przed wami w Pikawara Show Radio Bonton. Na początek Lucy Bedrock.

Dziękuję wam za dzisiaj. Jeżeli chodzi o tą posiadówkę, Janek Zieliński, kłaniam się. To ja oczywiście. A na koniec coś doprawdy mocnego, tylko czekajcie. Coś mi się chyba zacie...

0: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bon Ton.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie dopiero się zaczyna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
1: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
0: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało przed chwilą Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ-u w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
2: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że wśród środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
0: Zatrzymany nastolatek Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowe wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
0: Nastolatek przebywa w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. A propos bezpieczeństwa, hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej. Policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. To niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
4: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
0: A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw. Dużo chmur i miejscami przelotny deszcz. Nie powinno padać jutro tylko na zachodzie Polski. W górach zrobi się zimowo, w Tatrach spadnie śnieg. Najchłodniej na Podhalu właśnie i na Suwalszczyźnie około 11 stopni, a najcieplej na zachodzie 19. Wiatr zwykle umiarkowany, ale czasami porywisty.
5: Słuchacie Bon Ton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: przemówienia w ONZ-cie Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
1: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
0: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
2: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
3: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
0: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
4: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
0: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry, tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jet lag.
5: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
0: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Jutro przeważnie niebo pochmurne, choć z delikatnymi przejaśnieniami. Na zachodzie ma być najładniej i na zachodzie, tylko na zachodzie, nie powinno padać. W pozostałej części kraju możliwe przelotne opady, a temperatura od 13 do 19 stopni i znowu najcieplej na zachodzie Polski. 104,9.